mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak. Witam serdecznie i zapraszam Państwa na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu powiemy sobie o recyklingu wśród młodych osób. Dowiemy się, czy młodzi rzeczywiście są bardziej podatni na wiedzę z nim związaną, czy też niekoniecznie. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj pan Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Na początek może tak dla przypomnienia powiedzmy sobie, czym jest recykling śmieci.
2: Recykling śmieci jest jakby trzeci etap przetwarzania tego wszystkiego, co robimy ze śmieciami, bo wcześniej mamy dwie bardzo ważne rzeczy w tej odwróconej piramidzie recyklingu, czyli zapobieganie powstawaniu śmieci i ich ponowne użycie, bo recykling to tak naprawdę próba odzyskania ze śmieci wszystkich cennych rzeczy, które możemy ponownie spożytkować dla wytworzenia kolejnych dóbr. Tak w skrócie.
1: A czy poza samo to, że pod recykling przyporządkowujemy to odzyskiwanie śmieci, to można też pod to jakby podciągnąć ochronę środowiska i inne rzeczy z tym związane?
2: Znaczy tak, jeżeli chodzi o recykling, to on się wpisuje bardzo szeroko w ekologię i w ochronę środowiska, tak jak pani tutaj wspomniała. Więc można powiedzieć, że recykling jest jakby takim bardzo cennym obecnie uzupełnieniem tych mód, które jakby funkcjonują w społeczeństwie, czyli jeżeli chodzi właśnie o ochronę środowiska i ekologię, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
1: Czy pana zdaniem młodzi ludzie rzeczywiście mają większą świadomość na temat recyklingu niż osoby starsze?
2: To znaczy, to się bardzo mocno zmienia w obecnych czasach, bo ostatnie badania pokazują, że około 65% Polaków stwierdziło w badaniu, że wzrasta ich jakby zaangażowanie w segregację śmieci, też jeżeli chodzi właśnie o podejście do recyklingu, w porównaniu do ostatnich 5 lat. To jest bardzo duży skok, bo jeden z większych w Europie, przy czym należy pamiętać, że my zaczynamy troszeczkę z niższego poziomu niż na przykład Europa Zachodnia, gdzie ta świadomość jest zbudowana już od kilkudziesięciu lat, a i tak ten konsumpcjonizm na Zachodzie jest jednak dużo wyższy niż w Polsce. Należy się cieszyć z tego, że właśnie jest wzrost popularności recyklingu i podejścia w ogóle do ekologii w Polsce. I właśnie głównym tutaj jakby narzędziem w tej kwestii jest edukacja ekologiczna, na którą mocno podatne są osoby młode i one też bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne.
1: Bo też pana fundacja prowadzi w szkołach takie działania mające właśnie na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów. I na czym konkretnie polegają te działania?
2: Znaczy, jako Fundacja Odzyskaj Środowisko prowadzimy Szkolne Centrum Recyklingu od kilku lat, które działa na terenie właściwie całej Polski, ale głównie województwa świętokrzyskiego. Spotykamy się głównie z młodymi ludźmi i opowiadamy im o możliwościach segregacji śmieci, a też zwracamy uwagę na niebezpieczne odpady typu właśnie baterie czy zużyty sprzęt elektroniczny, którego młodzi ludzie wykorzystują w dużej ilości. Są to telefony, są to różnego rodzaju odtwarzacze, słuchawki, a z którymi nie do końca wiemy, co później zrobić, jeżeli wymienimy je na nowszy model. I my staramy się właśnie uświadamiać młodym osobom, jak można spożytkować te jakby niepotrzebny nam już przedmiot, oddając je na przykład do ponownego użycia lub przekazując młodszemu pokoleniu, żeby mogło z niego korzystać, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o zabawkach różnego rodzaju.
1: I najczęściej młodzi rzeczywiście wiedzą, do jakich punktów mogą odnieść takie zużyte elektrośmieci?
2: Zdecydowanie tak. Nawet ostatnia historia z ubiegłego tygodnia pokazała nam, że przedszkolaki, czyli dzieciaki w wieku do 6 lat, mają bardzo już duży potencjał, jeżeli chodzi o wiedzę i robienie tego recyklingu w praktyce, czyli na tym pierwszym etapie segregowania odpadu u źródła. Wiedziały, gdzie można oddawać jakby zużyty sprzęt, co to jest PSZOK i też co się dzieje, jeżeli chodzi o baterię, która trafi nie tam, gdzie trzeba, czyli na przykład do gleby czy do wody i co może spowodować. Także jesteśmy tutaj mile zaskoczeni i brawa też dla naszych tutaj edukatorów w tym względzie.
1: Ale poza takimi specjalnymi właśnie edukatorami, jak od państwa, to czy uważa pan, że sami nauczyciele też może mają większą świadomość i prowadzą też sami od siebie takie zajęcia? Czy jednak zawsze to musi być ktoś ze zewnątrz szkoły, żeby przeprowadzić to w specjalnej właśnie tematyce?
2: trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj główna rola jest właśnie zarówno szkoły, tak, czyli nauczycieli, ale również rodziców, ponieważ my jako fundacja staramy się dotrzeć do jak największej grupy osób z wiedzą, z możliwościami, jak ten recykling właściwie przeprowadzać. Przekazujemy różnego rodzaju materiały we współpracy z organizacjami odzysku, po to, żeby ta świadomość wzrastała, ale bez zaangażowania tutaj wielu, że tak powiem, dobrych nauczycieli i też rodziców, to właściwie te nasze działania byłyby dość mikre. Także trzeba tutaj podkreślić, że my jakby wspomagamy cały ten proces edukacyjny na poziomie szkoły i też na poziomie domu, bo to działa obustronnie, tak? Czyli my wspieramy ich wiedzą, materiałami, możliwościami korzystania z różnych bezpłatnych źródeł, a oni jednocześnie muszą przekazywać, jeżeli mają taką wolę oczywiście, tą wiedzę dalej w ciekawy sposób, bo to też jest ważne, że dla młodego pokolenia, żeby to nie była sucha wiedza, ale raczej praktyczna, angażująca różnego rodzaju nowe technologie, jak aplikacje telefoniczne.
1: A jak pana zdaniem taki rodzic może właśnie zadbać o to, aby jego dziecko od najmłodszych lat dbało o środowisko?
2: Przede wszystkim dobry przykład. Z własnego doświadczenia wiem, że czasami to segregowanie u źródła jest problematyczne. Jednak pokazując, co gdzie wrzucić, wtedy też pokazujemy, jakie to ma konsekwencje. Warto przejść się z dzieckiem do lasu, nawet pokazać mu konsekwencje takiego właśnie segregowania czy powstawania takich sztucznych odpadów czy butelka, którą możemy znaleźć w lesie i pokazać, co możemy zrobić, jeżeli przetwarzamy ten odpad. Tak? Są różnego rodzaju materiały poradnikowe w różnych kanałach, w portalach społecznościowych, które pokazują, co się dzieje w trakcie recyklingu. Możemy też iść w stronę jakby praktycznego wykorzystywania tych śmieci. Jest teraz jakby powrót do dawnej książeczki Zrób to sam praktycznie, tylko właśnie w odcieniu, jeżeli chodzi właśnie o recykling i zużyte odpady, tak? Czyli możemy im przywrócić nowe życie, dać im jakby nowe funkcje i tego rodzaju jakby wykorzystania filmików, wykorzystania różnego rodzaju informacji możemy znaleźć w sieci bardzo dużo i polecam z tego korzystać, ponieważ często osoby, które się tym zajmują, robią to jakby wolontaryjnie, udostępniają tą wiedzę i należy z niej po prostu korzystać i zaprosić młode pokolenie również do zabawy, bo na początku to jest zawsze zabawa, a później wyrabianie dobrych jakby nawyków.
1: No w zeszłym roku w Kielcach był taki maraton programistów, hackathon Idea Kielce i tam właśnie uczniowie z Kielc stworzyli taką aplikację do segregowania śmieci, która miała pokazywać, gdzie dany śmieć powinien zostać wyrzucony, do jakiego pojemnika. No i też wyświetlały się informacje, jak gdyby o nim. Czy też uważa pan, że to nie jest tak, że właśnie młodzi ludzie tutaj kładą nacisk trochę na tą ochronę środowiska i nawet jeśli chodzi o tworzenie tych aplikacji?
2: Przede wszystkim młodzi ludzie mają otwarte głowy i mają jakby mniej tych barier, które dostrzegają osoby dorosłe, czy dostrzegają właśnie różnego rodzaju instytucje, które kreują przepisy. Młode osoby, jeżeli mają postawione przed sobą zadanie typu stworzyć aplikację pomagającą w segregowaniu śmieci, poszukają takich rozwiązań, które oni by mogli wykorzystać i właśnie w tym celu w trakcie tego maratonu, przypuszczam, bo nie znam akurat tego projektu, spróbowali wykorzystać aplikacje telefoniczne do tego, aby te segregowane śmieci trafiały do odpowiednich pojemników. Jeżeli tak się stało, no to świetnie, brawo dla nich. Można sobie wyobrazić, że za kilka, może kilkanaście lat każdy produkt, każde opakowanie będzie miało swój QR kod, który w trakcie skanowania będziemy mogli sobie z łatwością już we własnym domu jakby wrzucić do odpowiedniego pojemnika, który też będzie miał właśnie jakby taki podręczny skaner lub będziemy mieli taki skaner w telefonie, ponieważ no dzisiaj praktycznie, jak pokazują badania w Polsce, mamy ponad jeden telefon na jedną osobę, co już jest jakby dużym nasyceniem rynku i jakby ogólnie dostępnym narzędziem.
1: Przez telefon to jest najlepsza metoda, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi, ponieważ dzisiaj, tak jak pan wspomniał, jeden telefon na jedną osobę, więc rzeczywiście może to mieć szansę na powodzenie. Bo pan mówił, że jeśli państwo prowadzą te zajęcia w szkołach takie edukacyjne, to czy młodzież chętnie bierze udział, tak?
2: Znaczy, bierze w nich udział bardzo chętnie, bo one są na ogół połączone z, tak jak powiedziałem tutaj, z zabawą, tak? Z zabawą, z grą, z rywalizacją, a jest taką pozytywną, czyli z jednej strony robimy dobre rzeczy, typu segregujemy śmieci, zbieramy baterię, pokazujemy, co się może zdarzyć w trakcie jakby zbiórki takich elektrośmieci, bo głównie my się tym specjalizujemy, ale też w ramach nagrody na przykład zabieramy dzieciaki ostatnio z Krosna, do zakładu przetwarzania tutaj pod Kielce do MB Recycling i pokazujemy, jak cały proces na przykład przetwarzania dużej lodówki, która zawiera niebezpieczne substancje, gazy chłodzące, przetwarza się do praktycznie użytecznych elementów lub baterie, które zawierają dużo czarnej masy, dużo jakby niebezpiecznych substancji w sobie, a które dzięki odpowiednim maszynom i segregacji oraz później przetworzeniu potrafią być ponownie wykorzystane przez fabryki, wykorzystane jakby do przemysłu.
1: A czy uczniowie na takich lekcjach rzeczywiście wykazują zainteresowanie? Też może sami mają pomysły, jak można jeszcze bardziej się przyczynić do tej ochrony środowiska?
2: Często uczniowie są inspiracją właśnie dzięki jakby dostępowi do nowych technologii. Internet zawiera mnóstwo informacji. Często one są różnej jakości, ale po wyselekcjonowaniu tych informacji, jeżeli uczniowie do nich dotrą i są w stanie na przykład podzielić się ze swoimi rówieśnikami, to jest on to jakby najlepsze źródło utrwalania takiej świadomości o tym, że należy prowadzić segregację i my z tego korzystamy, ponieważ najlepszym jakby też inspiratorem

0: wspólnoty na siebie oddziaływują. Jeżeli wspólnota jakby ma wspólny przekaz, no to wtedy jest łatwiej jakby o wykreowanie tego typu zachowań, o które nam chodzi, czyli jeżeli chodzi właśnie o segregację śmieci, jeżeli chodzi o recykling, ale też jeżeli chodzi właśnie o takie świadome działanie, bo trzeba sobie jedno powiedzieć, że dzisiaj jest moda, która właściwie jest wymuszona troszeczkę przez to, co się dzieje, czyli wchodzimy w gospodarkę obiegu zamkniętego. I jeżeli to brzmi górnolotnie, jeżeli tutaj mówimy o przepisach unijnych, no to wiadomo, że młodzież średnio będzie tego słuchała. Ale jeżeli powiemy w ten sposób, że jest gospodarka obiegu zamkniętego, ale głównie chodzi nam o to, że kupujmy rzeczy, które są nam faktycznie przydatne, faktycznie potrzebne, a z drugiej strony dbajmy o to, żeby ta jakość tych produktów była wyższa, żeby po prostu można je przez dłuższy czas użytkować, dzięki temu jakby zmniejszy się zużycie niepotrzebnego odpadu. Podobnie badania pokazują, że jeżeli chodzi o wprowadzenie jakby zakazu używania jednorazówek, to też ma jakby bardzo duże odzwierciedlenie wśród młodych, ponieważ oni bardzo chętnie korzystają z różnego rodzaju worków wielokrotnego użytku, czy z toreb właśnie na zakupy, ponieważ uważają, że to jest fajne i z tego można jakby korzystać na co dzień, niekoniecznie zaopatrując się w jednorazowe zrywki. Także młodzież tutaj działa dość aktywnie, też jeżeli chodzi o takie mody, które się pojawiają wśród dzieci, wśród młodzieży, to jest jakby powtórne przywrócenie nowych funkcji, często wzbogacenie ich, czyli na przykład to jest upcycling, który jest takim trendem mocno rozwijającym, ponieważ z jednej strony pozwala na kreowanie nowych rzeczy wśród młodzieży i z tego korzystają zarówno jeżeli chodzi w sferze mody, ale też takiego codziennego, podręcznego wykorzystania, na przykład robią sobie z tego piórniki, robią sobie z tego różnego rodzaju gadżety, w których przechowują telefony, czy przechowują swoje jakieś tam drobne rzeczy, a pozbywają się w ten sposób jakby szkodliwego na przykład plastiku, który by trafił na wysypisko śmieci lub do recyklingu.
1: Też ciekawym zjawiskiem jest tutaj wykorzystywanie elektrośmieci do chociażby elementów odzieży. Wiem, że swego czasu była taka moda. Uważa pan, że tutaj młodzi chętnie by korzystali z czegoś takiego, czy niekoniecznie?
0: To znaczy, my jako też fundacja, jako firma MB Recycling współpracowaliśmy przy projekcie, który też miał miejsce w Kielcach, czyli Moda na Recykling. Głównym jakby celem tego projektu, poza wytworzeniem, pokazaniem tego, że z odpadów, z elektrycznych śmieci można zrobić jakby coś nowego, czyli coś ładnego, typu właśnie sukienkę, typu właśnie spodnie czy broszkę, było zwrócenie przede wszystkim uwagi, że tak naprawdę to, co my często wyrzucamy do śmieci, ma drugie życie, a kolejna rzecz, no to było uświadomienie, że te rzeczy mają jakby złożony proces powstawania, wykorzystuje się do niego różnego rodzaju bogate surowce typu złoto, typu nikiel i warto to zadbać, żeby te surowce miały taką szansę ponownie wrócić do użytku społecznego.
1: Tutaj też pana fundacja wykorzystuje elektrośmieci do tworzenia uli dla pszczół, które potem gdzieś staną na dachach budynków w mieście. Czy w te działania młodzież też jest jakoś zaangażowana?
0: Może powiedzmy w ten sposób. Realizujemy wspólnie projekt elektryczne śmieci, który jest jakby systemem zbiórki małego AGD zużytego, tak? Tutaj w Kielcach między innymi wstawiliśmy już pierwsze pojemniki, które jakby pozwalają na zbiórkę tego rodzaju odpadu. No i pracując z CSR-owo właśnie z firmą, z zakładem zajmującym się profesjonalnym przetwarzaniem takiego zużytego sprzętu, doszliśmy do wniosku, że ekologia dzisiaj to nie jest tylko zbiórka tego zużytego sprzętu i też przetworzenie go, ale również należy zrobić coś, co będzie jakby służyło tej społeczności lokalnej, która jakby angażuje się w cały proces tutaj jakby zbiórki. I żeby ta świadomość miała też takie poparcie bardzo racjonalne, takie wręcz dotykowe. I dlatego rozmawialiśmy z różnymi osobami, braliśmy też pod uwagę to, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o aspekt środowiska, jeżeli chodzi o aspekt ochrony środowiska. Doszliśmy do wniosku, że ciekawym aspektem byłoby wykorzystanie właśnie elementów z tego, co zbierzemy, do budowania uli. I właśnie w ten sposób powstał jakby taka odnoga tego naszego projektu elektryczne śmieci, CSR-owa, która ma wspierać zarówno samorządy, ale też właśnie dać możliwość, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w ciągu roku, dwóch lat te ule, które będą powstawały,

0: zostaną ustawione na przykład przy budynkach użyteczności publicznej, na przykład w szkołach, dzięki czemu dzieci i młodzież, która jakby angażuje się też w proces zbierania tych elektrycznych śmieci, baterii do tych naszych pojemników czerwonych, na których widnieją pszczoły, że zobaczą, że faktycznie z tego powstają ule, a dodatkowo wiadomo, że jeżeli są ule, no to powstaje miód, który w przyszłości może być na przykład wykorzystany na stołówkach w tych szkołach, więc jakby jest tutaj bardzo szeroki proces, jeżeli chodzi o pokazanie takiej zależności, że robimy coś dobrego i to ma konsekwencje długofalowe, czyli przynosi się nie tylko śmieć, ale później w nagrodę jakby w dalszej perspektywie otrzymujemy ule, a jeszcze w dalszej wręcz możemy korzystać z tego, czym te ule jakby słyną, czyli miodem. Ja tylko jeszcze dodam, że też będziemy starali się uaktywnić tutaj szkoły w ramach jakby projektowania częściowo przynajmniej wyglądów tych pojemników, bo wiadomo, że one będą czerwone, bo to jest jakby nasz znak rozpoznawczy, ale będziemy też oddawali część przestrzeni jakby do zagospodarowania dla młodych ludzi, ponieważ chcemy, żeby się utożsamiali z tym, co właśnie jest obok nich, żeby to była jakby element ich kultury i budowania takiej świadomości.
1: Czyli można by tutaj powiedzieć, że przyszłość naszej planety rzeczywiście w dużej mierze zależy od młodych ludzi.
0: Tutaj się właściwie nic nie zmienia, bo jakie będzie chowanie młodzieży, no to taka będzie też przyszłość nas wszystkich. Ja się zastanawiam na czymś innym, jak młodzież podejdzie do tego, kiedy już wejdzie w ten wiek dorosły, czy te wcześniejsze pokolenie nie zacznie rozliczać z tego, jak postępowała do tej pory z planetą, że dość mało racjonalnie korzystaliśmy z jej zasobów. A oni jakby teraz będą musieli za to zapłacić rachunek. Mam nadzieję, że ten rachunek uda się wyzerować i będziemy wszyscy żyli w bardziej zielonym świecie.
1: Ale tak mnie jeszcze ciekawi tutaj kwestia samego segregowania odpadów, bo często niektórzy mają też problem, gdzie na przykład wyrzucić zużyte opakowania po lekach, bo jedni twierdzą, że do odpadów mieszanych, a inni, że są na to specjalne pojemniki. A jak to wygląda w praktyce?
0: To znaczy, właśnie to, o czym tutaj pani wspomniała, to jest dość trudny problem, nie tylko jeżeli chodzi o leki. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli chodzi o takie samo opakowanie dekturowe z leków, można to spokojnie wrzucić do pojemnika na papier, tak? Ale jeżeli już chodzi o te, powiedzmy, aluminiowe elementy z plastikiem, gdzie, powiedzmy, mogą pozostawać jakieś jeszcze niezużyte leki, przeterminowane lub po prostu dla naszej wygody, ja bym to oddawał albo do takich specjalnych pojemników, które często możemy spotkać w aptekach lub w przychodniach. Na pewno nie oddawałbym jednak tego do zmieszanych śmieci, ponieważ no, mody są różne, tak, w tym momencie. Ja bym ogólnie starał się, żeby te zmieszane pojemniki jakby były puste, a starał się do tego, żeby jednak coraz więcej było tych dedykowanych pojemników, ponieważ to pozwala jakby na segregację już tutaj u źródła, a to trzeba należy spojrzeć w perspektywie takiej, jeżeli my posegregujemy to u siebie w domu i później będziemy mieli posegregowane to w naszych ładunkach śmieciowych, to wtedy też ten odpad, który jakby trafi do ponownego recyklingu, będzie lepszej jakości. A co się z tym wiąże? Będzie lepszej jakości też produkt, który będziemy mogli później wykorzystać do budowy na przykład nowego sprzętu elektronicznego, czy do produkcji na przykład papieru.
1: A tak wracając jeszcze do ponownego wykorzystania właśnie odpadów, to też często jest popularna taka moda wśród młodych ludzi do it yourself, że zrób to sam. No i bardzo często tutaj też wiele konkursów jest organizowanych, żeby robić właśnie rzeczy z recyklingu. Zna pan może jakieś takie najbardziej kreatywne pomysły, jeśli chodzi o rzeczy, które powstały z recyklingu?
0: Tego jest tak dużo, że właściwie w tym momencie to ciężko stwierdzić. Tak jak powiedziałem, zauważyłem, że to jest już wręcz taka moda właśnie tego do it yourself, że młodzi ludzie, zwłaszcza w miastach, chcą się jakby pochwalić tym, co zrobili, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że moje pokolenie miało zajęcia praktyczno-techniczne, czy technikę popularnie nazwaną, i my robiliśmy z dawniej jakiś właśnie taki recykling domowy rzeczy, staraliśmy się coś z tego stworzyć. Dzisiaj w ramach tego nurtu zrób to sam, właściwie powstała cała gama możliwości, od tego, że możemy robić rzeczy wykorzystywane w łazienkach, wykorzystywane na przykład jako meble, możemy sobie tutaj znaleźć bardzo łatwo projektowane meble, które powstały w całości na przykład z płyt, które były wcześniej wykorzystywane właśnie do transportu. Możemy też sobie zobaczyć zobaczyć, jak powstają kieszonki do różnego rodzaju segregacji produktów, które możemy łatwo zabrać w podróż. Też spotkałem się z takim stwierdzeniem, że dzisiejsza młodzież bardziej właśnie się przystosowuje do tego bardziej nomadycznego życia, czyli przemieszczającego się. Dość łatwo mamy dzisiaj możliwość przemieszczania się między miastami, między państwami, ale staramy się to robić w sposób jakby praktyczny, do czego też nas jakby zobowiązują albo dają, zwłaszcza młodym ludziom, konieczność oszczędzania pieniędzy, różnego rodzaju linie lotnicze. Dlatego młodzi ludzie dzielą się swoją wiedzą w ramach pakowania, jak najbardziej ekonomicznie spakować swój plecak, i właśnie wtedy też powstają różnego rodzaju wynalazki, także prawdą jest, że jakby potrzeba jest matką wynalazków i tutaj też, jeżeli chodzi o ten aspekt do yourself, możemy w tym kierunku zmierzać.
1: A czy zna pan jakieś takie inne przykłady tutaj, jeśli chodzi właśnie jeszcze o zachowanie takie jakby ekologii, jak chociażby to pakowanie tutaj przed wyjazdami?
0: To znaczy, jest teraz cały trend wykorzystywany nie tylko już przez młodzież, ale też właśnie w biznesie. Można sobie też to zobaczyć jakby w wynikach wyszukiwarki Google. Jest to Zero Waste. Mamy już Zero Waste Day. Różnego rodzaju przedsiębiorstwa, miasta wręcz robią Zero Waste Day, czyli taki dzień bez jakby śmieci, można powiedzieć, albo bez straty tego, co wykorzystujemy na co dzień. Robi się z tego jakby moda, tak? Młodzież też z tego korzysta, stara się jakby coraz mniej wyrzucać, bo należy sobie zdać sprawę z jednej prostej rzeczy, że my jako społeczeństwo tutaj bogatej północy, tak to się określa, czyli powiedzmy Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Kanada, też Australia, jakby mamy dość duże zasoby, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o możliwości kupowania różnych dóbr, i my z tego korzystamy. Często jakby bardzo tak nachalnie nie zdajemy sobie sprawy, jakie to rodzi konsekwencje. Między innymi z tym, że część tej żywności, którą kupujemy, która jest i tak nadprodukowana w naszym obszarze geograficznym, później trafia na wysypisko śmieci albo wręcz nam się psuje w lodówkach i ze szkodą dla naszego zdrowia. Także należy o tym pamiętać, że jeżeli kupujemy i właśnie jest to Zero Waste Day, no to staramy się kupować rzeczy, które nie mają jakby jednorazowych opakowań, które mają oznaczenie, że to jest powstałe na przykład w ramach recyklingu. Jest też moda na to, żeby nie korzystać, wręcz nie kupować butelek plastikowych, a starać się korzystać z butelek wielorazowych.
1: A czy pana zdaniem na przykład młodzi ludzie z dużych miast, gdzie są aglomeracje, mają większą świadomość ekologiczną niż ci na przykład z małych wiosek?
0: Badania to pokazują, że jest tutaj pewna zależność, także jeżeli chodzi o duże miasta, powyżej 50 tysięcy, to jest tutaj no lepszy jakby odsetek wiedzy, ale też większy sposób zaangażowania w właśnie segregację odpadów. Przy czym tutaj jest takie też odwrócenie, ponieważ też jest duże zainteresowanie wynikające między innymi z tego, że w małych miejscowościach i na wsiach jest głównie zabudowa jednorodzinna, więc tam osoby jakby dbają o to, ponieważ ten odbiór często odbywa się prosto sprzed ich domu tego odpadu, więc tam jest jakby mniejszy problem, ale w miastach powiedzmy do 50 tysięcy badania pokazują, że i ta świadomość jakby jest niższa i też zaangażowanie osób w to jest niższe. No i drugi aspekt, który pokazały badania tutaj, chyba to były na rzecz Ministerstwa Środowiska czy Klimatu obecnie robione, to, że jest taka zależność, że po prostu im wyższe wykształcenie, tym jakby też jest większa tego świadomość. No my dzisiaj żyjemy w takim społeczeństwie, w którym wyższe wykształcenie jest jakby dobrem ogólnie dostępnym, więc dzięki temu też można zakładać, że jakby ta świadomość w społeczeństwie naturalnie wzrasta i jakby jest też propagowana, ponieważ tak jak mówię, jeżeli jest moda na to, tak jak na przykład na postępowanie z tym Zero Waste czy upcyclingiem, to wtedy ona jest dość mocno propagowana w różnych środowiskach i to się rozprzestrzenia lawinowo i dobrze, że tak się dzieje.
1: Czy są programy, które wspierają zachowania młodzieży, jeśli chodzi tutaj o tą ochronę środowiska?
0: Może nie wprost, ale jest wiele dedykowanych takich inicjatyw. Możemy tutaj wskazać właśnie program Erasmus+, finansowany między innymi przez Komisję Europejską, a z którego właśnie Polska dość mocno korzysta. Chodzi o to, że młodzi ludzie dzięki jakby wymianie doświadczeń na arenie tutaj europejskiej, między innymi między spotkaniem tutaj w Polsce, ale też za granicą, mogą jakby poszerzać swoje horyzonty, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt recyklingu, ale też segregowania śmieci, mogą wzajemnie się inspirować i w ten sposób często powstają dobre inicjatywy, które są później implementowane, wdrażane w różny sposób właśnie w szkołach, ale też łatwo też można jakby się zainspirować do takiego codziennego użytku. Plus są różnego rodzaju inicjatywy z dużych fundacji, od koncernów, które też dzięki jakby działaniom społecznej odpowiedzialności biznesu angażują młodych ludzi w to, aby dbali o środowisko, żeby ten nasz ślad węglowy był coraz niższy i żebyśmy mogli sadzić na przykład drzewa w zamian za to, że po prostu poczyniliśmy jakieś działania na rzecz ochrony środowiska.
1: A jakieś przykłady konkretnych inicjatyw tutaj?
0: Jeżeli chodzi o takie konkretne przykłady, można wskazać na przykład wymianę, która miała miejsce bodajże 2 czy 3 lata temu, kiedy przyjechało do Polski około 30 osób z 6 krajów i które wspólnie jakby wypracowywały takie optymalne modele, jeżeli chodzi o taki wspólny komunikat, ponieważ wspólny komunikat w ramach segregowania śmieci, ponieważ o ile my w Polsce mamy dość teraz jakby już unormowaną tą segregację, ale do niedawna można było spotkać różnego rodzaju jakby praktyki w zależności od samorządu, to podobnie też wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o inne kraje europejskie. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że my w Polsce stosunkowo mamy jednak dość czysto i mały problem ze śmieciami. Przynajmniej tak nam się w tym momencie wydaje, bo nie widzimy tego na ulicach. Ale są takie kraje na południu Europy, jak Włochy, które są pięknym krajem, ale niestety tam właśnie młodzież z tego państwa nam zwróciła uwagę, że u nich jest to dość duży problem, jeżeli chodzi o odbiórkę tych śmieci i o to, że one często zalegają właśnie na ulicach. Nieposegregowane, ale też wprost jakby nieodbierane, więc trzeba zwrócić na to uwagę, że w każdym kraju jakby jest inny problem i o tym właśnie młodzież dyskutowała i wypracowywała jakby rozwiązania dobre dla całej Unii Europejskiej, a co z tego wyjdzie w przyszłości, no to zobaczmy.
1: No to przyszłość pokaże, tymczasem będziemy kończyć. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawialiśmy o recyklingu wśród młodych ludzi, o tym, jak budowana jest ich świadomość ekologiczna, a temat przybliżył nam pan Krzysztof Kieszkowski z Fundacji Odzyskaj Środowisko.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: No to teraz sobie porozmawiamy i to naprawdę całkiem sporo na temat najmłodszych mieszkańców naszego województwa, a dokładnie stolicy, czyli Kielc. No może nie tych najmłodszych, takich, którzy chodzą do szkół podstawowych czy do przedszkoli, ale takich, którzy już coś sobie działają. W zeszły weekend było wielkie sieciowanie, a ja chciałbym przypomnieć, że trwa również wielkie szykowanie, ponieważ miasto Kielce znalazło się na bardzo krótkiej liście miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Europejskie Forum Młodzieży. To oczywiście ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy świętokrzyskiego. Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko jest rok fajnych wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta. No i teraz poszukiwani są partnerzy tego właśnie uczestnictwa. Jeżeli chcielibyście dołączyć do partnerstwa, to należy się zgłosić, a na zgłoszenia władze Kielc czekają do 8 maja. My dziś przypomnimy sobie, jak to było w czasie ogłaszania tego, że Kielce znalazły się na tej short liście, bo oprócz Kielc jest tam tylko kilka innych europejskich miast. Dokładnie 4 inne, ale o tym kiedy indziej. My jak na razie chwalimy się znalezieniem się na tej naprawdę króciutkiej liście.
4: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był europejską stolicą młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy. Oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście mówimy o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasta, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
5: Przed nami oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby powiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie europejską stolicą młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było europejską stolicą młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
6: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni stworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową i tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu, wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni, zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za te kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni, pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą Europejską Stolicą Młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
7: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach. Działamy z miastem nie tylko dla młodych, lecz przede wszystkim z młodymi. Bierzemy udział w konsultacjach, prowadzimy dialog i zabieramy głos w ważnych sprawach. Coraz częściej jesteśmy obecni w procesach decyzyjnych i widzimy, że nasz głos jest ważny. Przekłada się to na nasze działania. Organizujemy wydarzenia młodzieżowe, inicjujemy własne projekty, czy angażujemy się w inicjatywy lokalne i międzynarodowe. Daje nam to nie tylko dużą satysfakcję, jak i tak naprawdę realne doświadczenie. Dzięki temu możemy rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla nas w przyszłości. Uczymy się organizacji, współpracy, liderstwa, odpowiedzialności i komunikacji. Kielce z dnia na dzień stają się miastem, które dają młodym ludziom się rozwijać i działać i jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy być tego częścią.
8: To wyróżnienie, którego dostąpiliśmy, czyli ta nominacja do drugiego etapu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029, jest niesamowitym zaszczytem dla nas, jako dla miasta, a także dla nas, czyli dla Młodzieżowej Rady Miasta, dla osób młodych, które działają, które tworzą te projekty. Jesteśmy jednym z pięciu miast w Europie, które zostało właśnie wyróżnione w tym tytule, co przekłada się właśnie na nasze działania. Co pokazuje też, jak my to robimy i zostało to docenione. Zostało docenione też bardzo to, że władze miasta współpracują z młodymi osobami, co jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ nasza współpraca z władzami układa się wręcz doskonale. Spotykamy się bardzo często, rozmawiamy o tym, jakie mają młodzi problemy. Ale nie tylko to. Szanowni Państwo, też bardzo ważnym aspektem są współprace międzynarodowe, które zawiązujemy. Młodzieżowa Rada Miasta angażuje się w wizyty międzynarodowe z partnerami projektów z różnych krajów z Europy. Również Młodzieżowa Rada Miasta bierze udział w wyjazdach do innych miejsc w ramach różnych projektów. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta obiecuję współpracę taką, jak się układała do teraz, a także jeszcze więcej przy kolejnych projektach. Myślę, że tytuł będzie nasz. To się już okaże w listopadzie. ale od teraz będziemy się starać.
5: Znalezienie się wśród 5 finalistów walczących o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale też wyraźny sygnał, że w Kielcach młodych traktuje się w sposób poważny, nowoczesny oraz z ambicjami. Jednak to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie jest dziełem przypadku. W Kielcach od dłuższego czasu możemy zobaczyć coraz większą otwartość na dialog z młodymi ludźmi, na wspieranie ich inicjatyw oraz tworzenie przestrzeni do działania. To bardzo ważne, ponieważ idea Europejskiej Stolicy Młodzieży nie opiera się wyłącznie na promocji miasta, ale przede wszystkim na pokazaniu, że młodzież ma przestrzeń do wyrażania swojego głosu oraz przestrzeń do realizowania swoich działań. Jako przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego traktuję ten sukces z dumą. Kielce jako stolica województwa świętokrzyskiego są naturalnym punktem odniesienia dla wielu młodych z całego regionu województwa świętokrzyskiego, bo to właśnie tutaj młodzi ludzie z całego regionu się spotykają. Jest to miejsce mieszania się różnych społeczności, różnych pomysłów i inicjatyw. Dlatego to bardzo ważne, że to właśnie Kielce na arenie europejskiej są traktowane jako miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą się w pełni spełniać. Ale powinniśmy powiedzieć sobie jasno. Dzisiejszy dzień nie jest metą, ale początkiem kolejnego etapu.
3: A ten kolejny etap, o którym mowa była przed momentem, trwać będzie, jak już mówiłem, do 8 maja, ponieważ właśnie do 8 maja władze Kielc czekają na zgłoszenia, na wszystkie organizacje działające na rzecz młodzieży i aktywnie chcą włączyć się w proces tworzenia aplikacji. Ta aplikacja, przypomnę, musi być złożona do czerwca. Dokładnie, no nie wiadomo, do którego czerwca, ale do czerwca. To będzie druga runda aplikacji i później jeszcze aplikacja finałowa, to październik, rzecz jasna, tego roku. I to tyle na dziś, jeżeli chodzi o nasze spotkanie i magazyn reporterów Meloradia. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miłej dalszej części majóweczki życzę. Michał Pustuła. Do usłyszenia. Grillujcie bezpiecznie. No i zdrowo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Dzień dobry, cześć, witajcie na 103.9 FM, Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Dziś zajmiemy się przede wszystkim 5. urodzinami Świętokrzyskiego Geoparku, ale również mówić będziemy, i to całkiem sporo, na temat zbliżającego się ogromnymi krokami geofestiwalu. Wydarzenie, które odbywać się będzie w maju w naszym województwie, dokładnie w Kielcach, myślę, że przyciągnie tłumy odwiedzających, bo atrakcji jest całkiem sporo. A o tym wszystkim, co dziać się będzie, jak również i o tych 5 urodzinach, a właściwie 5 rocznicy wpisania Świętokrzyskiego Geoparku na listę Światowych Geoparków UNESCO, opowie nam kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach, Michał Poros, który jest moim i waszym gościem.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie Michale, dlaczego ta piątka jest tak ważna i dlaczego o niej dziś będziemy najwięcej mówić?
9: Piątka jest ważna z kilku powodów, ale ten najważniejszy to oczywiście celebracja 5 lat Geoparku Świętokrzyskiego w UNESCO. Dokładnie 5 lat temu uzyskaliśmy jako Geopark Świętokrzyski prestiżowy certyfikat Światowego Geoparku UNESCO, wchodząc do wielkiej rodziny geoparków, która w tej chwili obejmuje ponad 220 geoparków zlokalizowanych w różnych częściach świata, tworząc tak zwaną światową sieć geoparków. My do tej sieci należymy, jesteśmy jej pełnoprawnym członkiem i dumnym posiadaczem właśnie takiego statusu Światowego Geoparku UNESCO, który potwierdza międzynarodową rangę dziedzictwa geologicznego przede wszystkim, bo geopark w dużej mierze opiera się na geologii, ale również geopark kładzie nacisk na pokazywanie dziedzictwa kulturowego, tradycji lokalnych i przyrody ożywionej, i połączenia tego wszystkiego w krajobrazie. Także mówimy o dość złożonej materii, o obszarze bardzo wyjątkowym, nie tylko w skali Polski, ale w skali Europy również. Przypomnę, że Geopark Świętokrzyski obejmuje, i tu znowu pojawia się nam cyfra 5 gmin dokładnie, a więc Kielce, Chęciny, Moraczyca, Nowiny i Piekoszów. Także ta piątka dla nas ma wyjątkowe znaczenie zarówno z uwagi na pięciolecie, jak i z uwagi na fakt, że mamy 5 gmin w geoparku, których granice pokrywają się z granicami administracyjnymi właśnie tych gmin. Każda ma coś ciekawego na swoim terenie. Mamy różne ciekawe miejsca, które przyciągają turystów, jak chociażby Kadzielnia w Kielcach, Wietrznia, Ślichowice, Karczówka, na której zboczach położony jest ogród botaniczny, no ale oczywiście poza Kielcami też bardzo dużo takich niezwykle ciekawych, ważnych miejsc, jak chociażby Jaskinia Raj, Zamek w Kuncinach, czy rezerwat Góra Miedzianka. Oczywiście to są tylko takie przykłady, które w tej chwili wymieniam, bardziej znane, mniej ważnych i geologicznie, i związanych z przyrodą ożywioną, i ważnych też kulturowo. Jest naprawdę na tym terenie bardzo dużo. Turysta przyjeżdżając tu rzeczywiście może wybierać w tych lokalizacjach, powodując jakby, że każdy dzień tego pobytu będzie inny, obfitujący w inne doznania, emocje w obcowaniu nie tylko z przyrodą, ale również z kulturą. I wreszcie ta piątka również ma znaczenie w kontekście piątej edycji GeoFestiwalu Kielce, która odbywa się w tym roku. Wydarzenie, najważniejsze wydarzenie geoturystyczne na terenie naszego geoparku, które odbędzie się już 23-24 maja na Kadzielni, 30 maja w Centrum Geoedukacji i 31 maja w Ogrodzie Botanicznym. Także już teraz serdecznie Państwa wszystkich zapraszam na te wydarzenia. Będziemy w dalszym ciągu celebrować ten ważny moment, ważną okoliczność pięciolecia geoparku UNESCO, ale będziemy również celebrować fakt, że mamy na tym terenie tak wyjątkowe dziedzictwo geologiczne, przyrodnicze i kulturowe. Chcemy je wykorzystać do edukacji, turystyki, pokazywać to zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym nasz region.
3: Panie Michale, czy my możemy już teraz zdradzić co nieco na temat tego, co będzie się odbywać w ramach tegorocznego piątego Geofestiwalu Kielce, który zresztą odbywa się w tym roku pod hasłem Piątka z Natury?
9: Dokładnie tak. Znowu ta piątka się pojawia w haśle przewodnim tego wydarzenia. Myślę, że możemy już teraz uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że w przypadku Kadzielni na pewno to będą atrakcje związane z turystyką aktywną. Wykorzystujemy potencjał tego miejsca, które dawniej było kamieniołomem, czynnym kamieniołomem, gdzie wydobywano wapienie na potrzeby lokalnego przemysłu. Dziś jest to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych w regionie świętokrzyskim, która właśnie 23-24 maja będzie areną dla różnego rodzaju aktywności w ramach tego festiwalu Kielce. Począwszy od wspinaczki skałkowej przez wędrówkę po jaskiniach i warsztaty związane właśnie z jaskiniami organizowane przez Speleotyp Świętokrzyski. Oczywiście trolka na Kadzielni i Via Ferrata, czyli turystyczna trasa wspinaczkowa, to też będzie bardzo mocno wykorzystywany akcent. Kajaki na jeziorze od strony ulicy Krakowskiej to na pewno się pojawi, dlatego że tego typu aktywność również bardzo ładnie nam się wpisuje w całą formułę GoFestiwalu. Dodajmy jeszcze do tego spacery z przewodnikami. Tutaj PPTK Kielce włączyło się we współpracy jako partner w tym wydarzeniu. Występy artystyczne również się odbędą. Różnego rodzaju warsztaty nawiązujące do natury, do geologii. To też będzie się działo właśnie tego 23-24 maja na Kadzielni. Oczywiście pełną taką informację wraz z rozpiską atrakcji udostępnimy jeszcze na naszych profilach w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, także zachęcam do śledzenia profilu GoFestiwalu Kielce, jest dostępny na Facebooku, ale również profili w mediach społecznościowych miasta Kielce, Geonatury Kielce, Centrum Geoedukacji i Geonatury Kielce, Ogrodu Botanicznego. Wszędzie w tych miejscach na pewno te informacje się pojawią, plus jeszcze Kielce Travel Również tam będzie można dowiedzieć się, co ciekawego szykujemy w ramach do festiwalu Kielce na Kadzielni. Przeskakujemy o tydzień i lądujemy w okolicach 31 maja. 30 maja serdecznie zapraszam do Centrum Geoedukacji na Wiecznie, gdzie będziemy mieli również właśnie geofestiwalowe atrakcje skupione wokół tematu geologii, ale również poza ten temat wykraczające. Będą warsztaty związane z popularyzacją różnego rodzaju nauk, fizyki, chemii, biologii. Będą akcenty związane z dinozaurami, już nawiązujemy do geologii. Będą wątki związane ze skamiałościami, minerałami. Będą warsztaty szlifierskie, gdzie pod okiem wyprawnego szlifierza uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności, stworzyć własne pamiątki. Będą również akcenty związane z rzemiosłem. Zaprosiliśmy w tym roku do współpracy osobę, która zajmuje się kowalstwem artystycznym, ale również Centrum Tradycji Garncarstwa w Chałupek, które kultywuje tradycję właśnie tego rzemiosła, można powiedzieć, garncarskiego, ceramicznego, a więc ten wątek również na geofestiwalu w Centrum Geoedukacji się pojawi. Pojawią się różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, jak chociażby ciekawostki czy atrakcje przygotowane przez firmę Robię Sobie Design, która też jest naszym takim stałym partnerem geofestiwalu Kielce. Z takich nowinek jeszcze można powiedzieć o spacerach. W tym roku te spacery nam i wycieczki nam bardzo mocno towarzyszą zarówno w przygotowaniach, w promowaniu geofestiwalu, mam na myśli wycieczki rowerowe, przedgeofestiwalowe, ale będą nam też towarzyszyć podczas samego geofestiwalu. Szykujemy kilka ciekawostek w związku z tym. Jedną z nich jest spacer śladami rzeźby w Kielcach. Mamy mnóstwo w Kielcach bardzo ciekawych pomników, rzeźb w przestrzeni miejskiej. Chcemy to pokazać, chcemy zaakcentować wątek wykorzystania lokalnych surowców skalnych właśnie w rzeźbie, w architekturze. I to na pewno będzie w ramach spaceru, który odbędzie się właśnie tego 30 maja z finałem na Wietrzni. Będziemy to też ogłaszać w naszych profilach właśnie w mediach społecznościowych, także koniecznie śledźcie Państwo, obserwujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Myślę, że warto tą informację rozpowszechniać. Dodajmy do tego jeszcze spacery z przewodnikami PPP-ku, które również będą towarzyszyć geofestiwalowi w Centrum Geoedukacji. I wreszcie 31 maja lądujemy w Ogrodzie Botanicznym. Również serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu podsumowującym, można powiedzieć, geofestiwal Kielce. Tu z kolei botanika, ekologia, ochrona przyrody, ale również kulinaria pojawią się jako atrakcja. No i wreszcie taki crème de la crème, czyli występy artystyczne z udziałem naszych partnerów, no, pięknie wpisujące się w klimat Ogrodu Botanicznego. Również w tym roku zaproszeni są do współpracy blogerzy, influencerzy związani właśnie z tematyką ekologii, ochrony środowiska. Myślę, że także i ten akcent bardzo ładnie wpisze się w klimat geofestiwalu.
3: Panie Michale, tak, przeszliśmy dosyć płynnie i bardzo dobrze od świętowania 5 lat do tego, co dziać się będzie na tegorocznym geofestiwalu, który także jest częścią tych obchodów 5 urodzin. Proszę powiedzieć, czego można życzyć świętokrzyskiemu geoparkowi na kolejne lata? No bo nie powiem, że na kolejne 5 lat, bo pewnie będzie trwał dużo, dużo dłużej, ale czego można wam życzyć?
9: No przede wszystkim dalszego rozwoju i ludzi z pasją zaangażowanych w działania geoparków. Takich ludzi nam nie brakuje. Rzeczywiście na terenie geoparku, na terenie tych 5 gmin można życzyć, żeby ci ludzie w dalszym ciągu współpracowali z nami, angażowali się w nasze działania. I przede wszystkim też można życzyć geoparkowi, aby rozwijał swoją działalność na forum międzynarodowym, promując nasz region świętokrzyski, a zwłaszcza jego zachodnią część, czyli wspomniane 5 gmin z miastem Kielce na czele. Także myślę, że mam nadzieję, że te życzenia się spełnią.
3: No to ja życzę, żeby te życzenia się spełniły i dziękuję za te wszystkie informacje przekazane słuchaczom Radia Złote Przeboje. Moim i waszym gościem był Michał Poros z Kieleckiego. Centrum Geoedukacji dziękujemy bardzo. A już teraz powiemy sobie również o pewnej kosmicznej wystawie, którą zorganizowali studenci pewnego koła z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wystawa jest do obejrzenia w Jędrzejowskim Centrum Kultury. No mówię wam, będzie po prostu kosmos.
10: Temat kosmosu jest na tyle otwarty, że fajnie można w ogóle z niego wyciągnąć ciekawe rzeczy i dlatego też stwierdziliśmy, że tak jest, takim po prostu tematem idziemy. Też sami sobie członkowie koła byli bardzo chętni w ogóle tego tematu, no bo jednak kosmos no, łączy bardzo wiele, jakby bardzo wiele, nie wiem, można powiedzieć rodzajów, nie wiem, czy gatunków, czy w ogóle, nie wiem, no bo kosmos ogólnie jest obecny wszędzie, jest tam oczywiście w naszym świecie, jest w popkulturze bardzo jakby obecny, w nauce, w religiach, dlatego bardzo dużo osób mogło się po prostu odnaleźć w tym kosmosie, dlatego tak stwierdziliśmy, że to jest taki najlepszy wybór, żeby zrobić z tego wystawę zbiorową, bo jak mogą się Państwo spodziewać, w robieniu wystaw zbiorów jest dość no, ciężkie, żeby wszyscy się tak zgrali ładnie.
3: No, ale tak z tego powiem. Wychodzi właśnie kosmos, jak się robi taką zbiorową wystawę. Przyznam się szczerze, że tutaj jest trochę odwrotnie niż ja myślałem, bo myślałem, że wy mieliście już ilustracje, czy też jakieś wasze prace, które powstały w kole naukowym Flow, no i postanowiliście te prace zebrać. Okazało się, że jest jakiś wspólny mianownik tych prac i dzięki temu jest wystawa Kosmos, a tu na odwrót zupełnie. Właśnie czyli nas, najpierw wymyśliliście kosmos, a później powstała wystawa, tak? Dobrze,
10: tak,
3: ja rozumiem?
10: Zazwyczaj tak, dokładnie. Tak, zazwyczaj tak właśnie pracujemy, że wymyślamy tematy dla studentów, czy robimy właśnie burzę mózgów i oczywiście niektóre wystawy powtarzamy, bo mamy, nie wiem, na naszym koncie mamy REM, czy mamy Underground, który już miał parę edycji, ale no po prostu my głównie robimy właśnie burzę mózgów i dopiero wtedy studenci projektują swoje prace pod temat, że tak powiem, bo wtedy właśnie łatwiej coś złożyć, że tak powiem.
3: Zuzanna Szwed o tej kosmicznej, kieleckiej, jędrzejowskiej tak naprawdę wystawie studentów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wystawa cały czas do obejrzenia, także jeżeli nie macie planów na majówkę, to odwiedźcie Jędrzejów i również tę kosmiczną wystawę. A przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania na antenie Meloradia. Zapraszam.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Autopromocja. Reklama.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Po reklamie. Autopromocja.
2: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renew.
6: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.

Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Majówkowe wydanie. Bardzo fajnie, że jesteście razem z nami. Lecę, bo chcę. Chcecie polecieć bardzo mocno i wysoko dzisiaj, to jesteście w dobrym miejscu, bo taką właśnie muzykę na ten trzeci dzień majówki dla was mamy. Dims Bambi, Waima już za chwilę, a potem Hearts od Ebena. Jeśli macie ochotę dać znać, co u was, pokazać, gdzie jesteście, jak ta wasza majówka wygląda, to wysyłajcie foty albo głosówki, albo wiadomości na naszego WhatsAppa.

Zok, Zokaria, Andy Das, Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Ta przewaga, którą macie nade mną, jest taka, że wy pewnie gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody, a ja w studiu, ale wcale nie narzekam. Po prostu chcę zobaczyć, gdzie jesteście. Ślijcie zdjęcia.

0: Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Maturzyści! Powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Yeah.

0: Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty.

Rehab to gość, którego dobrze znacie z Dobrego Omelo. To gość, którego będziecie mogli zobaczyć na żywo i posłuchać na Sunrise Festival 2026. Zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu nad morze i bawimy się razem z wami na przełomie lipca i sierpnia przy takich właśnie gwiazdach jak Rehab, który w głównym line-upie oczywiście już się znalazł. Ale mamy też trochę innych muzycznych smaków w naszej playliście dzisiaj dla was z okazji majówki. Dub Dog Svezo Zark, trochę brazylijskiego brzmienia w numerze How Does It Feel? Posłuchajcie i bawcie się dobrze.

0: Klubowa klasyka Fady, Can't Let Go w Melo Radio w weekendowym Melo, które Paweł spędza w samochodzie, póki co przynajmniej, i pozdrawia z trasy. Napisał: w środę pakowanko, weekend, urlop, czas start i Melo w Sardynii będzie grało. Pozdrawiamy serdecznie, czekamy na fotę z plaży. Nikola z kolei w drodze do Gdańska, mieli jechać wczoraj, ale coś tam się poprzestawiało, więc jedźcie ostrożnie. Pogoda dzisiaj piękna na plaży, bawcie się dobrze.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Over You, Nate and Dave.

0: Reklama.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
10: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Majówka trwa 3 maja w kalendarzu dzisiaj. Nathan Dave Shion, Over You, to jest pierwszy numer ode mnie. O tej porze. Opoka, siema.

0: Fisher i Rain w Melo Radio. To gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland. Będziemy tam razem z wami. No i bardzo się cieszymy, że to znowu z nami będziecie zbierać swoje najpiękniejsze wspomnienia z tegorocznych wakacji. No tak, zobaczycie, że będą najpiękniejsze. A jak macie ochotę sięgnąć po najpiękniejszy quizior przygotowany na majówkę, na trzeci dzień maja, święto Konstytucji, to wbijcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was również taką rozrywkę. I Can't Be The Only One, to jest kolejny numer ode mnie. Juno Czas przed wami.
1: Yeah.

0: Anima Gigi z numerem Beautiful w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Meldujemy się na posterunku i mamy nadzieję, że pokażecie, gdzie wy jesteście jeszcze przed południem. Czy u was 30 stopni? Bo dzisiaj miały takie temperatury pojawić się w niektórych miejscach na termometrach, więc przesyłajcie relacje, co tam u was. Za chwilkę Summer, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tato, zabrakło dla lalek domku.
7: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
8: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
9: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: KFC. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Armin Van Buuren z rewelacyjnym głosem Sophie Alice Baxter, Not Giving Up on Love w Meloradiu. A ktoś tu z nami spaceruje dzisiaj po Łazienkach Królewskich w Warszawie. Pozdrawiamy serdecznie, Józek. 25 stopni w stolicy, a jak u was w innych częściach kraju? Jak tam północ? Jak tam dalekie południe? Czekam na wasze foty, na wasze głosówki albo wiadomości przy naszym WhatsAppie. Daję Albi Good Boys, to jest kolejny gorący numer na majówkę od Meloradia dla was. We'll be right back.

0: solo.
1: To Blanka i Solo, nasza gorąca gwiazda, gorąco też w Mysłowicach. Pozdrawiamy Ewelinę, która właśnie się opala. Topimy tłuste, tak ciepło napisała. O, już nie przesadzaj, już tak się nie kąsaj, dziewczyno. Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie dzisiaj z Melo.
2: A już o 12 zagramy.
1: Mamy jeszcze więcej dobrej muzy. Where is my husband? Ray David Guetta przejmują stery punktualnie w południe. Zaraz wracamy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Po reklamie.

Siemanko, to już w tej godzinie, oddam komuś z was podwójne zaproszenie na 31 lipca na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Gotowi? No to bądźcie czujni. A na razie Where's My Husband, Ray, David Guetta, Opoka, siema.

No, piłkarze mają swoje cieszynki po strzelonych golach, prawda? Wiecie, Ronaldo, Messi i tak dalej. No i ja bym chciał, drogie panie i drodzy panowie, usłyszeć wasze cieszynki. Gdybyś tak dowiedziała się, gdybyś dowiedział się, że wejściówka na Sunrise Festival trafia właśnie do ciebie, to jak byś zareagowała? Jak byś zareagował? Bo ja mam taką podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, na 31 dzień lipca i chętnie oddam. Czekam na wasze cieszynki. Chcę je usłyszeć. Wysyłajcie głosówki na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go oczywiście wbijając na smartfonie meloradio.pl. Na dole jest baton, klikacie wyślij głosówkę i wszystko dzieje się samo. Tylko bądźcie kreatywni, bo tę najbardziej kreatywną cieszynkę oczywiście dzisiaj nagrodzę. Sunrise.

Eben i Hollow w Melo Radio w weekendowym Melo. Czeka wejściówka na 31 lipca na Sunrise Festival, a ja czekam na wasze cieszynki. Pokażcie, jak cieszylibyście się, gdyby ta wejściówka trafiła dzisiaj właśnie do was. Czekam oczywiście na głosówki na naszym WhatsAppie. Za chwilę International Love, Pitbull i Chris Brown, a jeszcze w tej godzinie Kygo Khaled z Griffinem. Save My Love to kolejna muzyczna, gorąca propozycja, która mam nadzieję jeszcze bardziej podnosi temperaturę wszędzie, gdzie jesteście. Czy gdzieś jest 30 dzisiaj?

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
4: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.
5: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
8: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja.

0: chciałem usłyszeć wasze cieszynki, jak zareagowalibyście, gdybyście usłyszeli, że jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem, że 31 lipca w piątek będziecie bawić się tam właśnie razem z nami w Kołobrzegu. No i przyszło wiele okrzyków radości, ale tadam, tadam, nasza podwójna wejściówka leci do... No właśnie, i czekacie teraz pewnie wszyscy, czyje imię się pojawi. Magdaleny.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedzie. Ale że serio?
0: No serio, serio, Magda. Podwójna wejściówka na Sunrise Festival 2026 dla ciebie, no i dla opiekuna, tak wnioskuję. Baw się dobrze, a twoje pytanie, w co się ubierzesz, to już pozostawiam może temu Arkadiuszowi, co to z nim przed chwilą rozmawiałaś. O ile istnieje w ogóle. Bawcie się dobrze. Sunrise.

0: Tripsy Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Taki gorący numer mam dla was. Tuż przed godziną 13. Za chwilę wracamy do was z kolejną porcją muzyki, a wśród najgorętszych hitów pojawi się m.in. Golden. To Hunter X, który będzie razem z wami po 13. Zaczniemy jednak nieco innym numerem.
1: A już od 13 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Slay.
1: Siemanko, jak chcecie upolować nasze meloskiety, to bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj do 15 podejmij wyzwanie. Teraz Felix Jan i Kaskada z numerem Boy You Turn Me. Opoka, siema, tu weekendowe melo.

Tomorrowland w tym roku z utworem Dive Into Me w Melo Radio. W naszej 30 na miejscu 17 w piątek Alok się uplasował z Khalidem, to warto dodać. Dive Into Me zatytułowany jest ten numer. Głosujcie, wspierajcie, jeśli wam się podoba. Jak wyglądała pierwsza trójka na trzecim Millennium, Don't Want Your Love, na drugim Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion, a listę podbił Thomas Gray utworem zatytułowanym Rumors. Mamy dużo ciekawych propozycji również do notowania. Głosujcie, wspierajcie na playermeloradio.pl. Wszystko dostępne. Hold You, Basto przed wami.

0: przypomnijmy to sobie jeszcze raz.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedziemy. Ale że serio?
0: Tak, Magda cieszyła się, to była jej cieszynka i to właśnie ona dzisiaj zgarnęła podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.

Thunder, Gabry Ponte, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. Wspaniale, że będziemy tam razem z wami. Wspaniale, że będziemy przeżywać to raz jeszcze. Nie mogę w to po prostu uwierzyć, a jednak dzieje się to naprawdę. Gabry Ponte to również część ekipy Eiffel 65. Na pewno kojarzycie taki zespół i parę hitów od nich. It's Not Your Love, Zer Brita Ora to kolejna propozycja muzyczna na majówkowe popołudnie. Jedna z naszych nowości. Jak wam się podoba, to wspierajcie. Do notowania 30 Meloradia jak najbardziej można.

0: Sound of Legend i legendarne Blue w Melo Radio w weekendowym Melo tuż przed godziną 14. Jak tam u was? Patryk wysyła zdjęcie z plaży, tam nasza Melo ekipa też jest. Jak macie ochotę, wbijcie na sociale. Zobaczcie, jak pięknie i słonecznie nad Bałtykiem. Ale u nas też będzie bardzo pogodnie i majówkowo.
1: A już o 14 zagramy
0: All My Life Recap na początek.

Siemanko, to już 14 i to cały czas weekendowe melo, majówkowe melo. Fajnie, że jesteście z nami, ślemy do was gorące All My Life. Rehab, przejmuję antenę.

Jazzy Spirit Candy Nights. Taki gorący numer od Irlandczyków, od takiego właśnie duetu DJsko-producenckiego. Bardzo chętnie sięgamy po ich numer gorący, jeszcze zeszłoroczny, ale cały czas w rytmie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście, przypominając, że majówka to nie tylko przyjemność, ale również wydatki, a więc jak chcecie sięgnąć po dodatkową kaskę, to mamy szybką kasę i chętnie oddamy w dobre ręce parę stówek. Tylko dajcie znać, na co potrzebujecie tych pieniędzy. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. Wbijajcie, zgłaszajcie się, a to już Sun Goes Down. Robin Schulz w Melo.

0: No i tak sobie dryfujemy w czasie tej majówki. Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Meloradiu. A jakbyście mieli ochotę sięgnąć po idealne do klapensów takich plażowych skiety meloradiowe, to możecie spróbować podjąć wyzwanie, które zaraz wam rzucę. 321-321-37, dzwońcie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na nowe pantofelki na mojej przyjaciółki Wiktorii.
3: Klasa, leci już do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Tato, zabrakło dla lalek domku.
9: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
10: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
11: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
12: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gotowi na majówkę?
14: Tak!
13: Hamak?
14: Jest!
13: Grill?
14: Jest!
13: Zdrapki i gry Lotto?
14: Są!
15: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: prosto i łatwo w mojej Biedronce.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
3: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
3: Freak Fight w Meloradiu.
2: Dziewczyny górą.

0: macie?
1: Kizo Disney, to jest nasza bajka, chociaż uwaga, uwaga, bo prognozy pogody mówią, że dzisiaj bajka dla tych, co na dalekiej północy, może się skończyć. Podobno jakieś deszcze, podobno jakieś wiatry, jakieś nawałnice. Nie żebym straszył, ale dajcie znać, czy na horyzoncie nie pojawiają się już powoli jakieś chmury. Jeśli nad morzem jesteście, tu apeluję do naszej Melo ekipy, która właśnie tam majówkę spędza. Pychu, Iga, choćby na przykład tam właśnie są. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bawią się dobrze na majówce przy naszej muzyce. To teraz leci do was David Guetta. Walk Away.

0: Danza Kuduro, cokolwiek to znaczy, może ty wiesz.
1: Nie wiem, ale uznajmy, że to na przykład świetne grillowanie w majówkę.
0: Tak, dokładnie, to jest właśnie to. Wydłużamy majówkę, panie i panowie. Nie wierzycie? No to proszę bardzo, zostańcie z nami, a poczujecie to na własnej skórze. Za chwilę po 15 oczywiście najlepsza muza na ten czas.
2: A już o 15 zagramy!
1: Good Boys Hathaway.
0: Bawcie się dobrze. Konrad zostaje z wami. Cześć, strzała.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Po reklamie.
4: To już 15 na zegarkach. Mam nadzieję, że wasze wątroby jeszcze w całości. Ja dorzucam do tego wszystkiego jeszcze najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na początek. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kashmir, Jason Ross i Brianna Grace w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Maturki jutro, moi mili. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani. No ciekawe, czy będzie lalka, czy może coś innego. Jak będzie, to mówcie mi wróżbita Maciej. Ale, co ciekawe, sporo osób jutro matury nie napisze. Nawet 110 uczeń, słuchajcie, szkoły średniej z niej rezygnuje. No bo po prostu tego nie czuje i uważa, że ma inne opcje. No i to jest jakby okej. Bez matury TikTokerem też można zostać.

Tak, podkręcamy tempo w Melo, 26 minut po 15, to Fisher i Rain. A co byście powiedzieli na deszcz pieniędzy przy poniedziałku? No po majówce, gdzie na pewno wiele wydatków było, myślę, że kasa się przyda, dlatego za chwilę powiem wam, jak łatwo ją zgarnąć. Ed Sheeran natomiast wcześniej, jeszcze przed 16.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
4: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
3: Grzybica?
4: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
3: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
4: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
3: I jak ładnie się błyszczy.
4: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
3: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
5: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tato, zabrakło dla lalek domku.
8: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
9: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
10: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku. Tylko w KFC.
17: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful.

Jonas Blue i By Your Side na antenie Melo na 18 minut do 16. Numer idealny, żeby trochę poruszać biodorkami i pospalać te wszystkie kalorie z karkówek, kiełbasek, ale dobrze, tym się będziemy przejmowali jutro, a jutro też szansa na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Melo Radiu, które myślę, że na pewno po majówce się przydadzą, może na jakąś randkę, a może żeby po prostu uzupełnić budżet. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do zabawy. Już jutro szansa na 200. A my dalej podkręcamy tempo. To Kungs i Theophilus London i Galaxy. A u nas za chwilę Armin van Buuren. Jeszcze przed 16.

0: Tak, podkręcamy tempo przy majówce jeszcze przed 16, no przy takich numerach to od razu szybciej tam wszystko na grillu dochodzi. No i też bardzo przyjemnie, myślę, że się spaceruje podczas tych majówkowych, ciepłych popołudni.
1: A już o 16 zagramy
0: I Run. No właśnie, choć niektórzy pewnie w sumie nie tylko chodzą, ale i biegają, no bo pogoda temu zdecydowanie sprzyja. Punktualnie o 16 je zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkreślamy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
12: I Run to numer, który otworzy nam 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też między innymi Olivia Adams i Thomas Gray. No jednym słowem będzie przy czym się poruszać, bo my podkręcamy tempo w Melo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. 14 minut po 16 to I Lean You, Millie Goulding i Don't Want Your Love. Gosi Rozenek Majdan nie ma, że dzieciństwo nie ma, że człowiek jeszcze nie umie mówić. Od małego zarabia, a dokładniej to czytam w internetach, że perfekcyjna ostatnio, słuchajcie, powiedziała w jednym z wywiadów, że Henio w trakcie pierwszego pół roku swojego życia zarobił na swoje studia i żeby było jasne, te pieniądze na tego Henia czekają. No to biorąc pod uwagę, że obecnie chłopak ma już prawie 6 lat, to myślę, że ma też już wykupiony pakiet w domu spokojnej starości.

Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo 27 minut po 16 i nie zwalniamy tempa. A wy jeszcze majówkujecie, czy już może wracacie z majówki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak tam ten ostatni dzień majówki wam mija? Dawajcie znać, u nas za chwilę up.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
6: Waldek,
7: Marcin
5: i Daria.
6: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamo i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo przy majówce na 19 minut przed 17. Kamil z Karoliną pozdrawiają z trasy nad morze, z nad morza do Warszawy na WhatsAppie. No to szerokości dla was. U Norberta jeszcze wielkie grillowanie na działce z ekipą, nawet fotkę dostałem. No stoły mocno zastawione, nie tylko jedzeniem. Głosówka też wpadła.
1: Halo, halo, Mero Radio, uważamy, właśnie wracamy z majówki. Brakuje nam 200 zł do paliwa, dorzucicie?
0: No jutro wszystko jest możliwe, bo jutro szybka kasa w Meloradiu. Wbijaj na meloradio.pl i zgłaszaj się do zabawy.

0: samba.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo, to Samba i Notas oraz Zbryska jeszcze przed 17. Korzystamy z tych ostatnich chwil majówki i z tych promieni słońca, chociaż na szczęście to według prognoz z nami zostanie jeszcze kilka dni.
2: A już o 17 zagramy
1: Fast Cars and Superstars. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem zostańcie z Melo.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.

0: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: Radio Kielce. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Majówka trwa, my nie zwalniamy ani na moment, a przy tym numerze to wasze furki dopiero szybko pojadą. Fast Cars and Superstars otwierają 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. When the bass gets bumping, up in-

Save My Love, Melo na 14 minut po 17. Kradzione rzeczy są smaczniejsze. Ja wiem, jak to kuriozalnie brzmi, ale ostatnio zrobili taki eksperyment za granicą. No i okazało się, że osoby, które ukradły innym frytki z talerza, miały lepsze doznania smakowe niż pozostali. No i podobno to też można odnieść do innych sytuacji życiowych. No zakazane owoc kusi najbardziej, w sumie nie od dziś wiadomo. No ale teraz zaczynam rozumieć tych wszystkich sąsiadów, którzy regularnie kradną innym diety pudełkowe spod drzwi. No oni po prostu nigdy nie zrobią ani nie kupią lepszego żarcia.

0: I Fodera, I Think About Us w Melo. Tak, podkręcamy tempo 26 minut po 17. Piszecie na WhatsAppie Melo Radia. Dostałem na przykład bardzo ładne nagranie z flagami biało-czerwonymi i z pozdrowieniami z Zakrzewa Kujawsko-Pomorskie. Też pozdrawiamy, a u nas za chwilę Kesza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899.

0: Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL. O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

i Gala w Melo. Podkręcamy tempo 18 minut przed 18, a w internetach ostatnio głośno o filmiku typa, który przyjechał do Polski, przebrał się za Justina Biebera i tak chodził po lotnisku. No, zwracając też uwagę na to, że właśnie nigdy za bardzo na niego uwagi nie zwrócił. No, mimo że chodził za nim operator z wycelowaną kamerą. No, ale tak szczerze, no to patrząc na tego ziomka, to się trochę nie dziwię, bo to jest trochę taki case: mamo chce Justina Biebera, mamy Justina Biebera w domu. No to on właśnie tak wyglądał. A to już świeżynka w naszej playce How Does It Feel?

0: Major Lazer w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. Ja zaglądam na naszego WhatsAppa. Sylwia się, słuchajcie, pożaliła, że się podczas tej majówki spaliła. No to co, jakiś kefir, śmietana, czy to tam było, maślanka, i jedziemy dalej.
1: A już o 18 zagramy
0: Only You. Jakoś się trzeba ratować. Szausty Cup Sport punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo.

to promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
4: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
3: Grzybica?
4: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
3: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
4: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
3: I jak ładnie się błyszczy.
4: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
3: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
5: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklobiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kierowco, z aplikacją BP.me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP.me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
12: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 18. No tak to jest, że wszystko co dobre coraz bliżej do końca zmierza. Ale zanim jeszcze się majówka skończy, to Only Uno poczęto się o 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

David Guetta i Hype Aton i Walked Away. No marzenie usłyszeć ten numer na żywo, ale w sumie można je spełnić, bo oni na Tomorrowlandzie już niebawem. A ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich łasuchów, bo okazuje się, że jedzenie gorzkiej czekolady może nam, słuchajcie, pomagać spowalniać procesy starzenia. To jest prawda, bo to stwierdzili za granicą ci mądrzy ludzie, naukowcy, na nich mówimy, czyli stwierdzili, że właśnie jedząc gorzką czekoladę możemy to starzenie trochę wyhamować. Także jak ktoś wam powie, że znowu się objadacie, to powiedzcie mu, że to wcale nieprawda, wy po prostu dbacie o swoją młodość.

Sweet Nothings w Melo Radio, 28 minut po 18. No takie słodkie nic to zdecydowanie brzmi jak bardzo dobry pomysł na majówkę. A jaki jest bardzo pomysł dobry na lato? To zdradzę wam już za chwilę, więc koniecznie zostańcie z Melo. Jeszcze przed 19 The Way I Are.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Bella Ciao w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 17 minut przed 19. To remix od Jugela, który między innymi na Sunrise Festival 2026, ale nie tylko on, bo będzie też między innymi Sigala, Sony Fodera, Wally Lopez i mnóstwo znakomitych twórców. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. My tam będziemy. Mam nadzieję, że wy też tam będziecie. No jednym słowem, tam po prostu trzeba być, bo tam najlepsza zabawa tego lata.

0: To Szanghaj w Meloradiu jeszcze przed 19:00. No czy chcemy, czy nie, coraz bliżej jesteśmy końca majówki, ale na to też jest patent. Zawsze przecież jutro można wziąć urlop na żądanie i ją sobie trochę przedłużyć.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Galaxy. Tylko nie mówcie szefowi, że to ja was do tego złego namówiłem, jakbyście faktycznie brali. Galaxy u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem bądźcie z Melo.

Wyciśnijmy tę majówkę jak cytrynę i skorzystajmy z tych ostatnich chwil Galaxy na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Podkręcamy tempo w Melo.

To już 14 minut po 19, a my nieustająco podkręcamy tempo. Fisher i Rain na antenie Meloradia wieczorową porą w majówkę. My nie zwalniamy tempa, a... ten dźwięk możesz usłyszeć właśnie ty, zgarniając 200 na antenie Meloradia w naszej zabawie Szybka Kasa. Na co takiego siana potrzebujesz? Wchodź już teraz na meloradio.pl, napisz i zgłoś się do naszej zabawy, a jutro takie 200 mogą pojawić się w twoim portfelu. Na przykład na kolejny weekend, na lody, na jakąś fajną imprezę, na jakieś dobre melo. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. Jutro szansa na 200.

tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera, 27 minut po 19. A za chwilę o niezłym przypale w RPA i o tym, jak sztuczna inteligencja wykiwała urzędników. Swedish House Mafia też nam zagra, to już za moment.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Aquafor. O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Topic i A7S. Takie znakomite połączenie w Melo jeszcze przed 20. A w RPA to się, słuchajcie, znają na tworzeniu przepisów. Chcieli stworzyć przepisy dotyczące AI. No i co się okazało? No, że niektórzy pracownicy stwierdzili, że pójdą na skróty i w tej ustawie dotyczącej AI, no, powołali się właśnie na źródła przywołane przez AI, które się okazało, że nie istniały. No, któż by się mógł spodziewać, że tak będzie? Chcieli przechytrzyć ChatGPT, więc ChatGPT przechytrzył ich.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ale oczywiście po 20 też u nas nie zabraknie dobrych brzmień, a ja wracam do was w sobotę po 15, życząc dobrego tygodnia, no i jeszcze udanej tej końcówki majówki. Hej!

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dni.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Gdyby ktoś jakiś czas temu powiedział mi, że chce z Polski do Chin podróżować hulajnogą, to złapałbym się za głowę. Teraz już wiem, że to jest wykonalne i możliwe, ponieważ twoją podróż obserwowałem za pośrednictwem mediów społecznościowych i wiem, że można na hulajnodze dotrzeć do Chin. Tomasz Jakimiuk, podróżnik, autor bloga Jak to daleko, z nami w studiu. Cześć, Tomem.
2: Witam serdecznie.
1: Powiedz mi, co się wydarzyło w twoim życiu, że postanowiłeś do Chin wybrać się na hulajnodze?
2: Powiem szczerze, że gdyby ktoś mnie kiedyś zapytał o to, czy można w ogóle pojechać na hulajnodze gdziekolwiek, powiedziałbym nie. Co spowodowało? Pomyślałem sobie, że warto mieć jakiś sprzęt, który będzie przyciągał ludzi. Bo ludzie potrzebują mieć jakiś bodziec, który po prostu będzie prosty. Bo oni mogą podejść, dotknąć, zapytać, co to jest, zapytać, czy mogą się przejechać. I tak pokombinowałem sobie, że fajnie też by było, żeby tego plecaka nie nosić. Więc mam bodziec, który przyciąga ludzi i taki, który jeszcze wozi plecak.
1: Ale chodzi ci o tych tambylców, tak? Którzy mogli zobaczyć coś, co dla nich może być też obce.
2: Tak, tak, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Jadąc w podróż gdzieś daleko, tak naprawdę cały szkopuł leży w tym, żeby przyciągnąć tych ludzi, bo właśnie od tych ludzi człowiek zdobywa wiedzę i widzi, jak to wszystko wygląda naokoło.
1: Mhm. Ta podróż na hulajnodze to trochę taka metafora, bo oczywiście nie cały czas jeździłeś na hulajnodze, mam nadzieję taką. Jechałeś autostopem bardzo często. Powiedz, jakie to jest wrażenie? Ja nigdy nie jechałem autostopem. Jak to jest? Jak to jest złapać kogoś i pozwolić sobie na taką podróż?
2: Wow, to powiem szczerze, że w swoim życiu spotkałem 75% ludzi inspirujących na autostopie właśnie. Mhm. Pozostałą część na studiach. I tak szczerze powiedziawszy, za każdym razem jest to loteria. Mhm. Ale loteria, w której każdy wygrywa. I to jest najpiękniejsze. Za każdym razem, kiedy łapię, wiem, że spotkam kogoś, kto w jakiś sposób mnie zainspiruje, da do myślenia, bądź rozwiąże w jakiś, nie wiem, niespotykany sposób mój problem, z którym się borykam.
1: Mhm. I zazwyczaj to jest rozmowa, prawda? Podtrzymywanie kontaktu.
2: Za każdym razem. No przejechałem już, nie wiem, ponad 150 tysięcy kilometrów. I za każdym razem rozmawiałem. Tylko raz jadąc do Łodzi, gość powiedział: już co, nie chcę mi się z tobą rozmawiać. To poszedłem spać.
1: Okej, okay, to Polska. Ale zanim dotarłeś do Chin, przemierzyłeś no, kawał świata. Co to były za kraje?
2: Kawał Europy, dojechałem też stopem z Siemiatycz, małego miasta, do Maroka. Później pojechałem, zacząłem jeździć po prostu po Europie, ze względu na to, że jest blisko i wydawało mi się, wow, Europa jest bezpieczniejsza. Okazuje się, że im dalej, tym bezpieczniej. Im bliżej, tym trzeba bardziej zważać na to, co się dzieje wokół ciebie.
1: Jasne. O samych Chinach chciałbym też chwilę porozmawiać. Co cię urzekło w tym miejscu?
2: Szczerze powiedziawszy, taka inność. Tam było wszystko inne. Ludzie wyglądali inaczej. Ludzie mówili w języku, którego kompletnie do tej pory nie rozumiem. Nawet jak próbowałem powtarzać zdania typu dzień dobry, czyli ni hao, to też nie rozumieli.
1: No to jak ty się z nimi komunikowałeś?
2: Po prostu rysowałem na piasku, machałem rękoma. Najlepsze jest to, że Chińczycy moim zdaniem chyba nigdy nie grali w kalambury.
1: Czyli nie rozumieją tej zabawy?
2: Strasznie nie, czasami było to bardzo frustrujące. Jednak no dało się determinację, dało się dogadać, pokazać, za wszelką cenę udało się wytłumaczyć.
1: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę język nie jest istotny w podróżowaniu?
2: Szczerze powiedziawszy, w podróżowaniu najistotniejsza jest otwartość i chęci.
1: A jeżeli chodzi o krajobrazy, mógłbyś opisać Chiny w kilku zdaniach?
2: Szczerze, to powiem, to jest dla mnie coś wielkiego. Kiedy jedziesz ta przestrzeń, zwłaszcza miejska, kiedy na początku przekroczyłem granicę mongolsko-chińską, myślałem, że wkraczam do miasta, które ma 300 tysięcy. Okazało się 9 milionów. Mhm. I w ogóle to ten rozstrzał ilości ludzi, którzy zamieszkują i tej powierzchni po prostu mnie zmiażdżył. Chiny tak naprawdę o tej naturze, o tym wszystkim można rozmawiać w aspekcie właśnie Wyżyny Tybetańskiej. Tam po prostu wjeżdżasz i nie wiesz, co się dzieje. Góry, które mają 6 tysięcy, 7 tysięcy, ośnieżone szczyty. Ludzie, którzy wyglądają zupełnie inaczej niż Chińczycy, Tybetańczycy. Mhm. Więc przenosisz się w czasie.
1: A jakbyś to połączył z naszą kulturą europejską? Bo to są dwie inne cywilizacje tak naprawdę i mam wrażenie, że bardzo mocno się różniące. Czy jesteśmy w stanie się w jakiś sposób dogadać?
2: Uważam, że tak, bo tak naprawdę ludzie mówią: o Tomek, ile ty znasz języków? Kiedyś powiedziałam jednej pani, że wszystkie. Ona się zdziwiła i zapytała, co pan jest takim poliglotą? Nie, nie jestem poliglotą, bo z angielskiego trójkę miałem, z niemieckiego miałem dwójkę do tej pory, nic nie potrafię, z rosyjskiego troszkę. Chodzi o to, że jak człowiek nie zna języka, drugi też nie zna, ale obydwa dwoje chcą, to spokojnie się dogadają. Mhm. Zajmie to 5 minut dłużej, ale dogadają się.
1: W jakiś inny sposób, ale można się dogadać nie tylko używając słów i wyrazów. Chiny to był finał twojej wyprawy, tej, o której myślę i tej, którą obserwowałem intensywnie. Pamiętam, że chyba ciekawym rozdziałem tej wyprawy była też Rosja.
2: Tak jest. Ogólnie Rosja wydawała mi się zawsze taka bliska, nie wiem, Ukrainie, Białorusi. Okazało się, że Rosja jest mieszanką kulturową. Tak dużą, że w pewnym momencie już za Uralem myślałem, że to nie jest Rosja. Ludzie wyglądali nie jak Mongołowie niekiedy. Okazało się, że wędrowali niegdyś z Bliskiego Wschodu. Więc te ludy się wymieszały i im dalej w ogóle na wschód, ci ludzie się zmieniają totalnie, pomimo że jest się w Rosji. Mhm.
1: A powiedz, miałeś jakieś problemy w czasie tej podróży?
2: Szczerze powiedziawszy, jeden bardzo ciężki. Biegunka.
1: O, ale to jest to, z czym czasami się mierzymy na takich wyprawach, prawda?
2: Tak jest. Ludzie zawsze mówią, ej Tomek, przyjechałeś 18 tysięcy kilometrów, musiało coś się złego wydarzyć. Nie, nic się nie wydarzyło, oprócz tej biegunki na Murze Chińskim na zakazanej części, która była zagrożeniem życia, autentycznie.
1: No właśnie, bo ty wszedłeś jeszcze na tę część niedostępną na co dzień, wdrapałeś się tam, to też widziałem. A formalnie nie miałeś jakby, to czy takie podróżowanie jest proste, na zasadzie dokumentów, nie wiem, wiza niekiedy, tak, paszporty. Czy tutaj w tym miałeś jakieś problemy?
2: A to jest ciekawe pytanie, ponieważ ja zawsze, kiedy jeszcze nie podróżowałem, patrzyłem na tych ludzi, którzy jeżdżą na wschód i sobie myślałem, wow, wiza, dokumenty, szok, jak to załatwić? Dobra, myślę sobie, nie będę żadnego brać biura pośredniczącego przy robieniu wizy rosyjskiej. Wchodzę do biura, wypełniam papierek, zanoszę, pani mówi, proszę przyjść za 7 dni. Pytam się, ale to co, już dostanę wizę? No tak, za 7 dni proszę przyjść odebrać. Przychodzę za 7 dni, odbieram.
1: I jest wiza.
2: I jest wiza, tylko było trzeba zapłacić. Chociaż, no, w moich przypadkach jeszcze się nie spotkałem z jakimś problemem, żeby dostać wizę, na przykład na Bliski Wschód, gdziekolwiek indziej.
1: Czyli to jest trochę takie chyba nasze ograniczenie, że może nam się trochę nie chce.
2: Mi się wydaje, że to jest takie powielanie mitów, nie? Ktoś tam powie, o, jest ciężko dostać wizę. No i ktoś tam powiela. No i jest tak, to jest taki argument. O, jak ciężko, to nie pojadę.
1: Wiem, że kierunków, w które podróżujesz, było mnóstwo, a Europa, które rejony są zdobyte przez ciebie?
2: Powiem szczerze, że Europa to jadąc na przykład na Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania. Kiedyś to był taki prozaiczna taka historia. Kiedyś poznałem taką dziewczynę przez internet. Rozmawialiśmy, mieliśmy się po prostu ćwiczyć się na Skype język angielski. Dogadaliśmy się. Ona była na wymianie w Hiszpanii. Ja kiedyś powiedziałem jej, już co? Ja z tobą, Marta, będę rozmawiać po angielsku, ale chciałbym coś dać, bo ty bardzo dobrze ten angielski znasz. I więc ja bym ci wpadł kiedyś umył okna tam w Hiszpanii, gdzie mieszkasz. Ona powiedziała, że mieszka w Walencji. I wyobraź sobie, że jak pojechałem z koleżanką do Niemiec, tak się rozpędziliśmy, że wylądowaliśmy w Walencji.
1: I myłeś te okna?
2: No nie myłem, nie pozwoliła mi.
1: Ale byłeś przynajmniej u celu.
2: Zdziwiła się.
1: A powiedz, podróżujesz po Polsce?
2: Podróżuję i to dużo. Ze względu na to, że tak naprawdę charakter mojej pracy ku temu sprzyja. Ja jeżdżąc po Polsce opowiadam o swoich podróżach, pokazuję zdjęcia, ale i przy okazji zawsze znajdę czas na to, żeby zobaczyć coś ciekawego, nietypowego. Uważam, że ludzie bardzo często nie doceniają tego, co mają blisko siebie.
1: Absolutnie tak jest. A mógłbyś polecić jakieś miejsca w Polsce? Takie właśnie, może nie odkryte do końca, bo mam wrażenie, że właśnie w takich miejscach jest ciebie najwięcej.
2: Powiem szczerze, że polecam z całego serca Podlasie.
1: Ach.
2: Rejon, z którego pochodzę, jednak uważam, jeżdżąc po całej Polsce, że wciąż jest w jakiś sposób taki unikalny. Może taki pewnego rodzaju lokalny patriotyzm, jednak tam czas się w pewien sposób zatrzymuje, ci ludzie są zupełnie inni. Mam takie porównanie, bo teraz mieszkam w Warszawie i tak szczerze powiedziawszy, zawsze tam wracam z takim sentymentem i polecam każdemu, bo kogo bym nie spotkał na autostopie, zawsze pytam, byłeś na Podlasiu? No byłem. I jak było? Super, wrócę tam.
1: Zahaczyłeś o twoją pracę, bo twoją pracą jest podróżowanie w różnym celu, ale generalnie podróżowanie.
2: Tak, szczerze powiedziawszy, ciężko skonkretyzować, bo tak, jestem blogerem, jestem takim fotografem, amatorem, jestem osobą, która opowiada, nie wiem jak to nazwać, mówcą? Nie,
1: mówcą, okej.
2: Okay. Tak, może być mówcą. Kiedyś ktoś powie, czy jestem mówcą motywacyjnym. Nie jestem mówcą motywacyjnym, bo nie wiem, jak to się w ogóle mówi, będąc mówcą motywacyjnym. Jestem takim zwykłym gościem, który po prostu przekłada swoją pasję, dzieli się tym w internecie i jest tego jakiś efekt. Robisz to cały czas, jest coraz lepiej. Coraz lepiej ludzie się chcą słuchać. No i jeżdżę po szkołach, po bibliotekach, po festiwalach i opowiadam, pokazuję zdjęcia i mówię, wiecie co, tutaj miałem 2,5 stówy, ruszyłem łapać jak to stopa. I ludzie pytają, wow, o czym my w ogóle rozmawiamy?
1: A powiedz, takie podróżowanie było w tobie od początku? Jak byłeś mały, to lubiłeś wyjazdy, czy to przyszło z czasem?
2: Powiem szczerze, że gdybyś zapytał mnie 5 lat temu, kiedy ta moja przygoda z podróżowaniem się zaczynała, bym powiedział, nie, nigdy nie miałem nic wspólnego z podróżami. W mojej rodzinie nikt nie podróżował. I ostatnio zostałem zaproszony do swojej podstawówki, gdzie byłem w podstawówce 6 lat i w gimnazjum 3. Pani dyrektor przynosi zeszyt. Zeszyt wygrzebany w ogóle z czeluści, szafki z w klasie z języka polskiego. Otwieramy, a tam wypracowanie. 80 dni dookoła świata. Wow, dalej przewracam. Rysunki, które rysowałem, sami kolorowałem. W ogóle szok, po prostu zdrętwiałem. Później zacząłem analizować. Okazało się, że będąc w podstawówce, kolekcjonowałem Wally zwiedza świat. Takie czasopismo, nie? Gość w okularkach, który sobie jeździł w czapeczce z takim psiakiem, szczekiem i zwiedzał świat. Więc,
1: czyli podświadomie gdzieś to było od początku w tobie, tak?
2: Taka potrzeba odkrywania, tak, tylko nie było kogoś, kto by powiedział, tu możesz zrobić tak, tak i tu pojedziesz i coś zobaczysz.
1: I to chyba ty jesteś teraz takim człowiekiem, który mówi innym, można to zrobić.
2: Dokładnie i myślę, że jestem gościem, który robi coś, co chciałby otrzymać kiedyś, jak był młodszy.
1: Czyli co chciałbyś dawać młodym ludziom?
2: To, że tak naprawdę nie zawsze musisz na początku swojej kariery życiowej wiedzieć, co chcesz w życiu robić. Bo ja nie jestem człowiekiem, który jak szedł na studia, wiedział, na jaki kierunek chce iść. Poszedłem na turystykę i rekreację, bo lubiłem geografię i przyrodę. Okej, odnalazłem się, poszedłem na zarządzanie. Nie wiedziałem, że chcę. Studiowałem 2 jednocześnie. Nie wiedziałem, czy chcę to wszystko robić. Po prostu to się jakoś w jakiś sposób połączyło później. Jednak wiem, że ludzie nawet mając 40 lat odnajdują siebie. I to nie jest nic złego. To jest jak najbardziej dobre.
1: To jest bardzo dobre, tylko mam wrażenie, że chyba problemem jest powiedzenie sobie, dobra, to zaczynam nowe życie. Bo jesteśmy tak bardzo zakotwiczeni w tym, co robimy obecnie, tak? I ciężko nam jest zmienić się o 180 stopni. Jak zacząć? Co zrobić? Masz jakiś złoty środek na to?
2: Szczerze, no to jest chyba najbardziej trudny element, bo kiedy człowiek żyje, ma wszystko poukładane, a tutaj ma zaraz wszystko odwrócić do góry nogami i zaczynać od początku, no myślę, że 95% ludzi powie, nie, po co? Bez sensu, zmęczę się, może się nie uda. No ale tak szczerze powiedziawszy, a jak się uda? I jak nie wiem, będziesz przez całe swoje kolejne życie spełnionym człowiekiem? Dlaczego by nie spróbować?
1: Z podróżowaniem jest tak, że chyba często mamy opory finansowe, na przykład. Myślimy sobie, ach, poleciałbym gdzieś, nie wiem, do Chin na przykład, tak? Ale no już te papierkowe sprawy wiemy, że da się wszystko ogarnąć, ale na przykład przerażają nas kwoty. Ty jesteś człowiekiem, który też pokazuje ludziom, jak podróżować tanio. Da się tak podróżować?
2: Oczywiście, jednak trzeba pamiętać, że tanie podróżowanie to jest wyrzeczenie się wielu, wielu aspektów dotyczących komfortu. To nie jest tak, że jak jadę sobie w podróż 3-miesięczną, 2-miesięczną, załóżmy, nie wiem, autostopem i hulajnogą do Pakistanu, to ja śpię w hotelach.
1: Apartamentach.
2: Tak, pięknych. Oczywiście ja śpię w hotelach, które mają 5 bilionów gwiazd, a może i więcej. Szczerze powiedziawszy, to moje podróżowanie jest takie dość ubogie, bym powiedział. Ubogie, nie wiem jak to określić, ubogie w komfort, ale przebogate milionkrotnie.
1: Czyli poczekaj, ustalmy, śpisz pod gołym niebem.
2: Tak, dokładnie. Biorę namiot, który waży kilogram 200 gram, zamówiłem go z Chin, żeby było ciekawiej i sobie po prostu go rozstawiam, gdzie chcę. Więc to jest taka totalna wolność. Ja jadę i nie muszę się martwić o to, czy mam gdzie spać, bo ja zawsze mam gdzie spać.
1: Okej, rozumiem, że prysznic to jakaś rzeka, tak? Czy starasz się w bardziej cywilizowanych warunkach?
2: Spokojnie, można sobie poradzić. Rzeka, umywalka na stacji, ale bardzo fajnym sposobem jest na przykład szukanie jakichś hosteli bardzo tanich, które kosztują 15 zł. Czasami korzystam, kiedy już 2 tygodnie jestem w trasie i czuję, że jednak wypadało...
1: Potrzebujesz łóżka jednak.
2: Tak, wypadało nie tyle łóżka, co prysznicu.
1: Prysznica.
2: Jednak kiedy łapiesz tego autostopa, no to trzeba w jakiś sposób pachnieć.
1: No dokładnie.
2: I kolejną kwestią, która jest bardzo pomocna, to jest couchsurfing i pokrewne witryny, które dają za darmo nocleg. Czyli to jest takie dzielenie się. Ja podróżuję, więc przyjmę ludzi, którzy podróżują z innych krajów do swojego domu, bo ja jak pojadę do ich kraju, to oni mnie przyjmą. Więc...
1: Jasne, rozumiem, że to możemy przez internet ogarnąć,
2: oczywiście, tak?
1: Dogadać się z człowiekiem.
2: Witryna nazywa się couchsurfing. Wchodzisz za darmo, piszesz, pyk, pyk, pyk, cześć, Sebastian, czy mogę u ciebie dzisiaj się przenocować jedną, dwie noce? Ty piszesz, tak, wpadaj. No i masz miejsce do spania. Nie zawsze jest to łóżko, bardzo często jest to podłoga, ale zawsze cztery kąty, bezpiecznie, jest prysznic.
1: I oszczędzamy.
2: Tak.
1: A jeżeli chodzi o podróżowanie, no bo okej, ty jeździsz autostopem, ale myślę, że też wiele osób ma opory przed tym.
2: Powiem szczerze, że z autostopem jest tak, że spotykam masę ludzi, którzy mówią, autostop jest super, no i drugą masę taką samą, a może i większą, która mówi, nie, autostop jest zły. Na autostopie możesz.
1: Ja nigdy nie jechałem autostopem, ale ja chyba należę do tej drugiej grupy. Obawiam się tego i chciałbym, żebyś właśnie jakby spróbował mnie przekonać, że to nie jest takie straszne.
2: Ja uważam, że to jest kwestia przyciągania. Kiedy stoję na autostopie, ja nie myślę o tym, czy ktoś mnie zarąbie. Ja myślę sobie, wow, znowu zatrzymał się jakiś koleś taki, wow, że po prostu nie będę mu chciał wysiąść. No i się zatrzymuje koleś. Jak myślisz sobie, że zatrzyma ci się jakiś ponurek, to ci się ją zatrzyma. A te wszystkie złe myśli w głowie osób, które gdzieś tam nie próbowały autostopu, są przez media, przez telewizję. Bo tak naprawdę no, ten strach jest ogólnie dostępny. No mówi się, to się stało, tak się stało, źle się stało. I wtedy to gdzieś z tyłu stoi. I trzeba być tego świadomym.
1: My teraz w Meloradiu, mimo tego, że jesteśmy mediami, odczarowujemy ten schemat i ten mit. No dobra, a taki technikalia, powiedz, stajesz na szosie i co?
2: No i najważniejsze co jest, żeby nie zapomnieć kciuka. No jak komuś obcięło...
1: Kciuk musi być, tak?
2: Jak komuś obcięło, no to trochę tak, trochę niefajnie. W każdym razie większość na pewno z was ma tego kciuka. No i co drugie najważniejsze, to też na pewno macie uśmiech. Kciuki, uśmiech. I po prostu wygrywacie życie, jedziecie do Pakistanu, do Chin, nie wiem, do Afryki, do RPA.
1: A jak o czym rozmawiać z tymi ludźmi?
2: Szczerze powiedziawszy, podróżowanie autostopem uczy elastyczności. Otwierasz drzwi... No i patrzysz na gościa, nie? Ja już w ułamku sekundy, dwie sekundy, ja już wiem, o czym będę z nim rozmawiać. Wiem, czym się mniej więcej zajmuje, wiem, czego się po nim spodziewać, jakiego jest usposobienia. No i po prostu takie flow. Mówię, o, ja tutaj jadę sobie tu i tu, a mówi, o, a skąd jesteś? I tak się zaczyna, tak prozaicznie, od słowa do słowa, a później się okazuje, że wcielasz się jako autostopowicz w psychologa, wysłuchujesz całego
1: problemów
2: życiowych, więc to jest świetne. To tak naprawdę trzeba się ponieść emocjom, bo to się rozwinie samo.
1: No ale tutaj też, jeżeli chodzi o język, bo też nie zawsze są to ludzie, z którymi skomunikujemy się w znanym dla nas języku, prawda? To nie są jakieś bariery, bo rozumiem, że nie wiem, z kobietą na stacji benzynowej możesz się porozumieć, możesz jej coś napisać, narysować, no ale z kierowcą on jednak prowadzi samochód.
2: No to musimy na pewno przytoczyć sytuację, która pojawiała się notorycznie w Mongolii. W Mongolii znałem tylko tak, koń, mur, ob, woda i ger. Czyli jurta potoczna. I tak, op, mur, ger. I Mongol też załapał, że ja to ogarniam. I załóżmy przez 5 godzin tylko tak, ger, op, mur.
1: Okej, to na zasadzie zabawy takiej.
2: No ale z jednym tak rozmawiałem przez 3 godziny, że aż mi się przyjemnie zrobiło. I już tak miałam taką nić porozumienia nawiązaną, jasne, że jesteśmy kumple.
1: Okej, a powiedz mi, częściej zatrzymują się kierowcy dużych, ciężarowych aut, czy to są też ludzie prywatnie jadący gdzieś?
2: Wydaje mi się, że jednak prywatnie. Ciężarówki się zatrzymują. Uważam, że ciężarówek jest tak mniej więcej 30%.
1: Zawsze wydawało mi się, że to właśnie ciężarówek jest więcej.
2: Ze względu na to, że kiedyś ten autostop opierał się, było tych aut mniej. Ludzie, którzy jeździli to przeważnie na samochodach ciężarowych i po prostu zatrzymywali się. Wiedzieli, że tych aut nie ma, że łapie, że chce podjechać, więc zabierali.
1: A spotykałeś na swojej drodze innych autostopowiczów?
2: Ojejku, masę. I to jest piękne. Jedziesz sam w podróż, daleką podróż i ludzie pytają, a jesteś w tej podróży sam, nie jest ci smutno? Nie, bo za każdym razem tak, łapiesz autostopa, masz ludzi, stoisz na wylotówce, ktoś podejdzie, bo jest zainteresowany. Idziesz gdzieś po mieście, patrzysz koleś z plecakiem, okazuje się autostopowicz też, jedzie skądś tam. No i razem podróżujecie przez tydzień.
1: Super. No właśnie tu odpowiedziałeś już na moje pytanie następne, bo chciałem zapytać, ty w tych podróżach często jesteś właśnie sam.
2: Tak, jednak tak naprawdę ta samotność nie jest taka, że jestem sam.
1: Bo ty jesteś bardzo pozytywnego usposobienia i wydaje mi się, że naprawdę chyba jest niewiele sytuacji, które potrafią cię złamać. Mam takie wrażenie i bardzo ci tego życzę. No ale umówmy się, czasami przychodzą jakieś kryzysowe momenty, jak sobie z nimi radzić?
2: Oczywiście i to nie jest tak, że jestem niezniszczalny. Kwestia jest tego typu, że jak jadę w podróż, pierwszy tydzień jest emocjonujący. Drugi trzyma adrenalina. Trzeci wow. Miesiąc jeszcze jest to... Te emocje są. Jednak w miarę upływu czasu człowiekowi się włącza, przynajmniej dla mnie, tęsknota. Tęsknota za taką codziennością, tęsknota za rodziną, za dziewczyną, naprawdę za przyjaciółmi, żeby tak sobie usiąść i spokojnie pogadać, nie machając rękoma. Szczerze powiedziawszy, człowiek jak jedzie w podróż, to docenia właśnie takie proste rzeczy. Później jak wraca, to myśli sobie, wow, ale ja teraz jestem takim minimalistą, bo ja wszystko w ogóle doceniam.
1: No dobrze, a jak sobie radzisz właśnie z takimi myślami podczas podróży?
2: Szczerze powiedziawszy, staram się w ogóle tak, dopuszczam je, bo nie można sobie powiedzieć, że tego nie ma, tylko jest tak, układam sobie w głowie, że Tomek, jesteś tutaj, masz możliwość zobaczenia czegoś, co kiedyś, o czym kiedyś w ogóle marzyłeś, to skup się teraz na tym, skup się na tych ludziach, wrócisz do domu, może za miesiąc, może za dwa, ale wrócisz spokojnie, więc nie przejmuj się tym, wszystko jest na dobrej drodze, delektuj się swoją podróżą.
1: I może właśnie dlatego ludzie mówią, że jesteś mówcą motywacyjnym, bo zupełnie nieświadomie, chyba mam wrażenie, motywujesz ludzi do fajnego działania. Powiedz, czy Chiny to była twoja najdłuższa podróż?
2: Chiny nie były moją najdłuższą podróżą. Moją najdłuższą podróżą był wypad za 250 zł do Meksyku.
1: 250 zł do Meksyku.
2: Tak jest, autostopem i jachtostopem, żeby było ciekawiej.
1: To jest niewyobrażalne dla mnie. Opowiedz coś o tej podróży. Ile trwała?
2: Trwała 144 dni dokładnie. I kiedy skończyłem studia, dokładnie te dwa kierunki magisterskie, o których rozmawialiśmy, to pomyślałem sobie, wow, nie będę zbierać pieniędzy, gromadzić tego wszystkiego na te podróże, bo nie daj Boże wypadek będę mieć, noga mi się złamie, albo kręgosłup, nie daj Boże. A ile mam, tyle mam, zamieniam na 50 euro, jadę. Będę łapać jak to stopa. I z tym jachtostopem jest jak z autostopem. Pytasz ludzi, dzień dobry, czy płynie pan do Brazylii?

0: ale o co chodzi?
1: Niesamowite. A co czułeś, kiedy słyszałeś po raz 149 odmowę?
0: Śmiałem się, myślałem sobie, o nieźle, no nie dziwne, że odmówił, bo ja przecież jak pyta mnie, a co umiesz? Mówię, nic nie umiem. No ale zawsze mówiłem tak, nic nie umiem, ale wie pan co, ja się szybko uczę, więc pan nie mrugnie, a ja już będę umiał.
1: Jestem na pomocnikiem.
0: I się śmiałem, też się uśmiechnął i mówił, nie, ale w końcu się udało.
1: I co w tym Meksyku robiłeś?
0: Po prostu napawałem się wszystkim, co było dookoła. Ta podróż była taką pierwszą, to była moja wyprawa życia tak naprawdę. Mhm. Przepłynąłem Atlantyk, dziękowałem Bogu, że przeżyłem, że w ogóle wszystkie wnętrzności jeszcze pozostały. Po 43 dniach, kiedy postawiłem stopę na lądzie, myślałem, że wygrałem życie. I jeżdżąc, mogłem rozmawiać z ludźmi. Jejku, ja po prostu wtedy czułem takie odizolowanie na oceanie. Ja kiedy rozmawiałem z tym Meksykaninem, chociaż ja po hiszpańsku nie mówię, kiedy machałem rękoma, znałem, nie wiem, kilka słów, co u ciebie, ¿cómo estás, amigo? Ja tak mówiłem, hola, ¿cómo estás, amigo? Tylko tyle umiem, wiedziałem jak powiedzieć. No i ten Meksykanin już się tutaj rozgaduje, a ja si, on się rozgaduje. Po prostu czułem coś takiego niesamowitego.
1: Ile z nim spędziłeś?
0: Ile spędziłem w Meksyku? Powiem szczerze, że jakieś 3 miesiące dokładnie. Zmieniłem w ogóle koncepcję podróżowania. Kiedyś myślałem, że warto jeździć tutaj, zaliczać kraje. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Niezależnie od tego, ile przejedziesz, czy to będzie przepłynięcie oceanu, czy to będzie przepłynięcie Wisły na drugą stronę. Tu czy tu możesz poznać fajnych ludzi i zobaczyć fajne rzeczy, dostrzec i przeżyć fajne rzeczy.
1: Czyli ty stawiasz na jedno miejsce, tak? Jesteśmy w jednym miejscu i poznajemy to miejsce od podszewki.
0: Tak i nie, ze względu na to, że kiedyś myślałem, że trzeba skakać, teraz uważam, że trzeba się na chwilkę zatrzymać, rozejrzeć się, poznać ludzi, przybić piątkę i jak poczujesz już, że już ci się nudzi, to trzeba zmienić. Nie tak, żeby gdzieś tam siedzieć i tkwić za wszelką cenę. Ja uważam, że ja będąc w Meksyku 3 miesiące, było już to dla mnie za długo. Mhm. Ja już poznałem ten Meksyk po 2 miesiącach.
1: Właśnie chciałem zapytać o taki optymalny czas, po jakim czasie da się poznać dane miejsce. Ile czasu na taką podróż musimy sobie zarezerwować?
0: Uważam, że takie optimum to jest 2 tygodnie. Żeby tak liznąć chociaż troszkę. 3 tygodnie jest już spoko, a w moim przypadku miesiąc to już jest naprawdę...
1: Uważam, już jesteś nasycony.
0: Jest, tak. Już uważam, że tak za bardzo nie jest w stanie mnie nic zaskoczyć. Z takich... oczywiście jest w stanie zaskoczyć, ale już to nie jest takie szokujące, bo już czujesz się jak w domu. Czy to Pakistan, czy Iran. Nie.
1: Bardzo chciałbym tak się poczuć w Meksyku na przykład, jak w domu. Przyniosłeś do studia coś bardzo ciekawego. Co to jest?
0: To jest misa modlitewna z 20 kilku stopów metali. Jest niewielka. Mam tutaj taki wałeczek jeszcze drewniany. Ta misa mieści mi się w dłoni. I ta misa jest i tutaj na ściankach tej misy jest modlitwa w języku tybetańskim. I tej misy używają mnisi tybetańscy podczas modłów. I kiedy usłyszałem pierwszy raz tą misę, myślałem, że zemdleję. Miałem takie ciarki, że szok.
1: No to posłuchajmy. Faktycznie jest to niesamowite. Nie wiem, czy nasi słuchacze to słyszą, mam nadzieję, że tak, ale niesamowite przeżycie. Wiesz, co jest napisane tam?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: A skąd masz tę misę?
0: Otrzymałem jako prezent. Kiedy gość pokazał, mu tak się popatrzył na mnie i mówi, dobra, to zakręcę ci, nie? Ja tak patrzę, wyciąga coś, o co chodzi, czy on chce mnie tym uderzyć, czy jak? No i położył na dłoni tą misę i zaczął kręcić tym wałeczkiem zgodnie ze wskazówkami zegara. Jak wydobył się ten dźwięk, bo to jest zjawisko rezonansu, odbijania się fal, po prostu zdrętwiałem. On jak zobaczył, że zdrętwiałem, powiedział, trzymaj to dla ciebie. A ja tak.
1: Niesamowita kultura, prawda? Tych ludzi.
0: Szok, w ogóle otwartość, ciekawość drugiego człowieka. I co najważniejsze i najfajniejsze w tym wszystkim, na Dalekim Wschodzie i na Bliskim Wschodzie jest... Ja bym powiedział, że tam można doznać prawdziwej definicji gościnności. Bo prawdziwa gościnność to nie jest dla człowieka, którego znasz, który jest znajomym znajomego, tylko prawdziwa gościnność jest dla człowieka, którego nie znasz.
1: Przygarnąć pod dach nieznajomego, prawda?
0: Nie wiem, z ulicy, totalnie. Kiedy ludzie mówią, ej, słuchaj, dawaj do mnie, przenocujesz, pogadamy.
1: To też potrzeba w nas otwartości, prawda? Też musimy być na to gotowi.
0: Myślę, że trzeba ogólnie zmieniać swoje otoczenie, bo ludzie zawsze mówią, uważaj na ulicy. A dzieci, kiedy się bawią na placu, nie rozmawiaj z nieznajomymi, nie bierz od niego, nie wiem, cukierka. W sensie to już się gdzieś kreuje od młodych lat, więc trzeba z tym wszystkim uważać. Trzeba jakoś to tak posegregować w swojej głowie.
1: Oczywiście nie bądźmy zbyt ufni, ale jednak otwarci na innych ludzi,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, bo ta nieufność bardzo często zamyka nam wiele dróg.

0: Mhm. Powiedz tak, gdybyś miał w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie, nie to, żebym cię ograniczał. Czym jest dla ciebie podróżowanie?
1: Podróżowanie to droga, nie cel. Kiedyś zapytano mnie, czy podróżowanie jest dla ciebie celem. Nie, dla mnie to jest droga. Niezależnie, czy dojadę do punktu, który sobie wyznaczyłem, tego celu, bo wiem, że jadąc przez tą drogę, to i tak spotkam niesamowitych ludzi. Zobaczę rzeczy, które ci niesamowici ludzie mi powiedzą, pokażą i opowiedzą o tych rzeczach. I wiem, że to jest niepowtarzalne, bo tego nie da się wyczytać w przewodnikach.
0: Mhm. A czy ta droga jeszcze jest jakoś ukierunkowana? W sensie są jakieś kierunki, które chciałbyś obrać?
1: Szczerze? Bardziej daje się ponieść emocjom chwili i kiedy czuję, że destynacja dana jest pożądana przeze mnie, to jadę. I to jest chyba najfajniejsze w tym niskobudżetowym podróżowaniu i autostopie. Ja nie mam takiego stricte planu. Ja mam plan, jednak kiedy mi się ten plan zmienia, bo ktoś mówi, ej, dawaj do mnie na tydzień posiedzisz albo przenocujesz, to ja zmieniam ten plan.
0: Okej, a przygotowujesz się jakoś do podróży?
1: Oczywiście.
0: Przed wyjazdem do Chin na przykład?
1: Moja podróż do Chin to nie była taka podróż, wyprawa pierwsza czy druga. To już była któraś tam z kolei po podróżach po Polsce, po podróżach po Europie, po podróżach do Maroka, po podróży do Meksyku, więc jak można się domyślić, to już było doświadczenie. Więc ja nie musiałem się w jakiś sposób nawet psychicznie przygotowywać do tego, bo ja wiedziałem, że ja sobie poradzę. Jeżeli chodzi o sprzęt, jak najbardziej. Z każdą podróżą, kiedy wracam, uświadamiam sobie, że to jeszcze bym zmienił, to jeszcze bym zmienił. Plecak miał 11 kg. Nie, to jest za ciężki
0: 10.
1: plecak. Nie, to tak, 10, 9, 8, 7.
0: Każdą podróżą będziesz chodził z taką malutką torebką, nie?
1: Tak, ale teraz w ogóle szok. Teraz zrobili materiał w Stanach, który, nie wiem, namiot waży jakieś 700 gram. Plecak 600 gram. Jakiś super wytrzymały. Więc tą uwagę naprawdę można zniwelować. A wiadomo, jak plecak lżejszy, to i się chce nosić.
0: Powiedz mi, Tomek, jeszcze na koniec, jak byś zachęcił młodych ludzi do tego, żeby nie bali się nie tyle podróżowania, bo mam wrażenie, że młodzi ludzie bardzo lubią podróżować, ale żeby nie bali się tej otwartości właśnie na drugiego człowieka. Bo mam wrażenie, że właśnie twoje podróżowanie to nie jest tylko takie zwiedzanie świata, to jest właśnie misja nauczania otwartości.
1: Kiedyś, zawsze kiedy patrzyłem na drugiego człowieka, postrzegałem go po pozorach. Kiedy zacząłem jeździć autostopem, otwierać te drzwi i patrzeć na ludzi, miałem zawsze w głowie masę takich myśli złych. Wow, koleś ma kolczyk. Wow, on ma tatuaże. Wow, on może coś mi zrobić. Nie. Ja bym powiedział, że każdy, kto tego słucha, nigdy nie powinien postrzegać ludzi po pozorach i zawsze powinien dać szansę człowiekowi, którego spotyka. A następnie po rozmowie, kiedy go pozna, dopiero wywnioskować, czy było warto, czy nie było warto. Ponieważ bez drugiego człowieka nie jesteście w stanie zrobić, mojej drodzy, nic.
0: Myślę, że to jest bardzo piękna kropka tej rozmowy. Ja bym chciał ci jeszcze życzyć szerokich dróg.
1: A przydało
0: się. W takim znaczeniu bardzo rzeczywistym, ale też metafizycznym. Tych dróg, które właśnie prowadzą cię do twoich celów.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w Mongolii poszerzą te drogi, bo jest krucho.
0: Jest ciasno. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: Dziś wyruszamy w bardzo piękny świat, bo będzie to świat zarówno literatury, ale także świat trochę podróżowania, świat zagranicy. Ze mną w studiu Agnieszka Korzeniewska, autorka bloga, pisarka. Witaj, Aga.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Aga, od czego się zaczęło pisanie w Twoim życiu? Jak to się pojawiło?
3: Wiesz, trudno mi w ogóle powiedzieć, uchwycić ten moment, bo odkąd w ogóle sięgam pamięcią, to ja zawsze pisałam. Oczywiście nigdy nie sądziłam, że ja będę pisała zawodowo, bądź też będzie to jakaś moja tak ogromna pasja, że wręcz misja pewna. Natomiast jak większość młodych ludzi, jak większość dzieci, pisałam coś tam do zeszytów i tak dalej. Natomiast to takie pisanie poważne, po prostu pierwszą książkę napisałam, kiedy wyjechałam do Brukseli. Mhm. I generalnie pisanie wówczas było taką moją autoterapią, ponieważ mój wyjazd do Brukseli wcale nie był taki przeze mnie oczekiwany, ale wiadomo, w życiu stajemy czasami wobec różnych zrządzeń losu, i na które niekoniecznie mamy wpływ, i taka zasada ma, jako że jestem wielką optymistką, zawsze to podkreślam, że jestem,
0: i to widać na każdym kroku,
3: mega optymistką, więc pomyślałam sobie, że skoro nie jest to przeze mnie wymarzona sytuacja, że znalazłam się akurat w Brukseli. Bruksela jest bardzo, na pierwszy rzut oka jest bardzo smutna, jest bardzo deszczowa, szara, więc pomyślałam, że no nie, ja się w tym mieście na pewno nie zakocham i bardzo tęskniłam. Ale pomyślałam, że skoro nie mogę zmienić pewnych rzeczy, no to po prostu muszę zaprzyjaźnić się z tą zostałą sytuacją i postanowiłam pokonać moje uprzedzenia do Brukseli i zaprzyjaźnić się z nią, ale zapewniam, że nie była to miłość od pierwszego wyjrzenia.
0: Okej, i tak się zaczęło twoje zawodowe pisanie, ale ja jeszcze wrócę do tych początków. Co wtedy pisałaś? To były wiersze, opowiadania, takie przemyślenia, czy to był pamiętnik, drogi pamiętniczku, dzisiaj wróciłam ze szkoły.
3: Oczywiście, był to pamiętnik, hektolitry wylanych łez, nieszczęśliwe miłości i tak dalej, no ale to się po latach czyta bardzo sympatycznie. Nie, ale były to także takie krótkie formy. Ja pochodzę z Podlasia. Jest to no tak piękna kraina, natomiast w owym czasie, kiedy ja byłam tą małą dziewczynką, nie miało to miejsce dla mnie tak dużo do zaoferowania. Oczywiście nie były to czasy internetu, nie było za dużego wyboru w telewizji, więc co pozostawało takiej dziewczynce z taką wybujałą wyobraźnią, więc po prostu ja pisałam. I czasami były to takie krótkie formy, typu reportaże, troszeczkę z przymrużeniem oka, bo właśnie cechuje mnie bardzo duże poczucie humoru też. Więc pisałam te krótkie formy. Oczywiście panie nauczycielki w szkole bardzo szybko to odkryły i często tam zachwycały się nad tymi moimi wypracowaniami, chociaż ja nigdy w życiu nie pomyślałam, że to będzie jakiś sposób mój na życie.
0: A powiedz, teraz wracasz do tych tekstów z młodości?
3: Z wielkim żalem stwierdziłam, że gdzieś przepadły moje pudła z tymi pierwszymi moimi zeszytami, w których wszystko to pisałam. Natomiast tutaj okazali się bezcenni znajomi, bo okazało się nagle, kiedy zaczęłam pisać, że sporo osób do mnie dzwoniło, bądź coś pisało, słuchaj, ja mam twoje listy ze szkoły. Po prostu mówię, czytam je i padam ze śmiechu, bo one są teraz jeszcze z perspektywy czasu. Czyta to się bardzo fajnie. Także ja każdej koleżance mówię, trzymaj te listy, trzymaj.
0: Znaczy
3: może nie tyle, ale czasami mogą dostarczyć dla mnie nawet inspiracji.
0: Dokładnie. No dobrze, i potem przyszła Bruksela, czyli emigracja. I jak to się stało? Ty postanowiłaś sobie pewnego dnia, że napiszę książkę o moim wyjeździe z Polski i moim pobycie w Brukseli. Czy to było tak, że pisałaś i w pewnym momencie się okazało, jej, mam materiał na książkę?
3: Właśnie, absolutnie nie myślałam o książce. W ogóle to była ostatnia rzecz, o jakiej pomyślałam. Ja przyznam, że z reguły jestem taka z natury, jestem bardzo leniwa i cała ta procedura związana z pisaniem wydawała mi się jakimś ogromem pracy. Jestem nieregularna w pracy i to też po prostu, jak myślałam o tym, że będę musiała
0: dusza
3: coś
0: napisać,
3: to absolutnie nie. Ale właśnie w związku z tym, że znalazłam się w tej mojej Brukseli, z którą się zaczęłam zaprzyjaźniać, ale także dlatego, że myślę, że każda migracja ma wpisaną w siebie taką tęsknotę, zaczęłam właśnie pisać w ramach autoterapii jakieś tam krótkie teksty, miałam więcej czasu niż wcześniej w Polsce i pewnego razu przyjechała moja siostrzenica. Opatrzyła, mówi, słuchaj, ty musisz pisać bloga. A ja, co to jest blog? W ogóle byłam nietechniczna, niezaprzyjaźniona z internetem i tak dalej. No ona mi tam pierwsze szlify, że tak powiem, nadała. Zaczęłam pisać bloga. Był to blog właśnie o miejscach w Brukseli, ale przez pryzmat historii z ludźmi. Ja bardzo szybko nawiązuję kontakt, więc zaczęłam tak chodzić po tej Brukseli, przysiadać na ławeczkach, bądź też w kawiarni, przysłuchiwać się rozmowom. Bardzo szybko zaczęłam do siebie przyciągać ludzi, którzy czasami być może też byli trochę samotni i zaczęli mi opowiadać różne rzeczy, więc poznałam fantastycznych ludzi i poznałam historię o Brukseli, których nie można znaleźć jakby w żadnym podręczniku. To jest bezcenna wiedza. Ci ludzie, którzy często już w tej chwili nie żyją, bo to było to odchodzące pokolenie, oni mi zdradzali mnóstwo ciekawostek na temat Brukseli. Ja zaczęłam to pisywać. Czytelnicy bloga, czytając to, zaczęli po prostu chłonąć, zaczęli też poznawać tą Brukselę przez mego bloga i zaczęli mnie zachęcać do tego, żeby właśnie napisać książkę. I w końcu tak, no dobra, napiszę tą książkę, wszyscy się ode mnie odczepią, spełnię oczekiwania czytelników bloga, może, nie wiem, zrobię przyjemność rodzinie i tak dalej. Nawet rodzinie powiedziałam, słuchajcie, napiszę książkę i koniec, kropka. Po prostu będzie miła pamiątka. No i tak się zaczęło. Okazało się, że ta pierwsza książka, z którą z wielką nostalgią wspominam i która wyszła jakieś 3 lata temu, Zabiorę cię jesienią do Brukseli, to jest moje takie pierwsze dziecko literackie, bardzo niedoskonałe, bo jeszcze taka niedojrzała byłam literacko wówczas. Teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to niektóre te opowieści wydają mi się troszeczkę naiwne, niektóre, co do niektórych rzeczy zmieniłam jakby również zdanie, inaczej na nie patrzę. Natomiast większość tych opowiadań to zachowałabym w tej formie, w której były wtedy napisane.
0: Jest szansa na napisanie, wiesz, drugiego spaceru po Brukseli,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, tak, oczywiście.
0: Właśnie, bo to jest twoja pierwsza książka i przyznam szczerze, że bardzo mnie urzekła, ponieważ ja bardzo lubię podróżować. Przeglądam mnóstwo przewodników. Jak wyjeżdżam do jakiegoś kraju, miasta, to zawsze jestem przygotowany kompletnie. Co muszę zobaczyć, co muszę zwiedzić.
3: To jest taki nieformalny przewodnik.
0: A to jest taki nieformalny przewodnik i nie taki, że słuchaj, idziesz tam, tu jest katedra, ona ma tyle i tyle wieków i tak dalej. To jest przewodnik po duszach ludzi.
3: Dokładnie. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać miasto przez pryzmat losów ludzkich. Więc właściwie zależało mi bardzo na tym, myślę tak, o różnych rzeczach w każdym mieście, tak jak mówisz, można przeczytać.
0: Przeczytasz wszędzie.
3: Sobie wygooglować, poszukać w Wikipedii, w różnych tam przewodnikach, ale pomyślałam, nie, mi chodzi o to, żeby napisać taki przewodnik, żeby ktoś idąc śladami historii tej mojej bohaterki, bądź też bohatera, właśnie wtedy sobie przypomniał te wszystkie fakty, okoliczności, które są wokół tej historii, a więc myśląc o tej bohaterce, właśnie nagle sobie przypomniał, że tam jest fajna katedra, że tutaj można zjeść, nie wiem, jakieś fajne śniadanko.
0: O śniadaniach pamiętam i o kawie pamiętam i o czekoladzie też pamiętam. Też. Bardzo mi zapadło to w pamięć. Dobrze, to była pierwsza książka i co się wydarzyło później?
3: I później ta pierwsza książka, jakby po niej nastąpił jakby splot różnych zdarzeń przyczynowo-skutkowych. Zaczęłam jeździć z tą pierwszą książką, zaczęło mi świtać w głowie, że młodzież chętnie sięga po tą książkę. Chociaż ja przyznam tutaj uczciwie, że młodzież byłaby ostatnią grupą odbiorców, której ja pomyślałam, przyznam to szczerze. Nie sądziłam, że to do nich trafi. I później zaczęłam się spotkać z ludźmi. I rzeczywiście, po pierwsze ludzie zaczęli przyjeżdżać śladami tych moich bohaterów do Brukseli. W ten sposób poznałam mnóstwo fantastycznych osób i czym chciałabym tutaj w tym momencie też obalić mit, jako że internet jest nieprzyjazny, że tam są same różne dziwne osoby i tak dalej. Myślę, że to zależy od naszego nastawienia. Ja poznałam mnóstwo fantastycznych osób, z których wielu stało się moimi bliskimi znajomymi, bądź też przyjaciółmi. I właśnie ich poznałam z internetu, a oni poznali mnie przez internet, czytając mojego bloga, później książkę. Więc jeżdżąc z tą książką na różne spotkania, zauważyłam, że jest wielka potrzeba powiedzenia, zwłaszcza ludziom młodym, o tym, że ich marzeniom można nadać realny kształt. Bo tak naprawdę niby wszyscy o tym wiemy, ale jak przychodzi taka babka na spotkanie, która w ogóle nie jest przedstawicielką jej grupy wiekowej i okazuje się, że ona w dość późnym wieku zaczęła pisać, i nagle okazuje się, że mnóstwo drzwi się otworzyło przed nią, no to oni mówią sobie, jejku, jak ona mogła, no to tym bardziej ja, bo ja mam o wiele więcej atutów w ręku, tylko brakuje mi może, ja wiem, pewności siebie, motywacji. Ktoś tam mi w głowie na wkładał, że nie dam rady, że mam za mało zdolności, właśnie zabił tą motywację i pomyślałam sobie, ja muszę napisać drugą książkę właśnie tych ludzi, zwłaszcza z małych ośrodków, ale to nie dotyczy tylko małych ośrodków. Często jakby jesteśmy zdeprymowani przez to, że dorośli robią taką nam niedźwiedzią przysługę, chcąc nas ochronić przed różnymi zdarzeniami w życiu, jakby pocinają nam skrzydła. Wszystko z troski, oczywiście z miłości. I napisałam drugą książkę W deszczu tańcz. To jest zbiór niezwykle optymistycznych, różnych takich krótkich form, felietonów, opowiadań, nowelek, coś takiego. Bardzo dużo uwagi poświęcam tam moim psom, bo jestem przeogromną psiarą. W ostatnim czasie również kociarą. Także tam każdy znajdzie coś dla siebie. I to, ta książka głównie trafiła też do ludzi młodych, także zaczęłam również jeździć po szkołach. No i tak się później zrobiło, później popłynęło. Nagle jak otwierasz tą taką puszkę, gdzie tam tłamsiłeś swoje jakby swoje marzenia, swoje możliwości i tak dalej, nagle się okazuje, że masz bardzo dużo do powiedzenia światu i informacja zwrotna, jaką otrzymujesz, jeszcze cię w tym utwierdza. Mhm. Że to jest fajne, że jak ludzie piszą, jeśli ludzie zaczynają pod wpływem twoich książek, jak w moim przypadku, nie wiem, czy muzyki, czy czegokolwiek, zmieniać swoje życie, to nagle czujesz taką wielką moc tego słowa przekazywanego. Mówisz, wow, to raz, że to jest wielka odpowiedzialność wtedy za słowo się rodzi, ale z drugiej strony jest ogromna, ogromna satysfakcja, że każdy trud podjęty w imię twojej pasji jest tego wart. Oczywiście wylałam ocean łez i potu w tej swojej drodze i wiele razy tłukłam się gdzieś po nocy samochodem, bo trzeba pamiętać, że te przestrzenie pokonuje nie zawsze samolotem, czasami samochodem, zwłaszcza gdy na przykład na lotnisku okazuje się, że mam nieważny dowód i wyskakuje ci informacja, pasażer niezidentyfikowany, a musisz być, nie wiem, za 20 godzin na tam 3, 4 czy 5 spotkaniach, więc siadasz w samochód i jedziesz. Gaz do dechy i tłuczę się nocą przez tą Europę. I właśnie każdy, i nieraz sobie zadawałam pytanie, po co ci to było? Po co ci to było? A później nagle ta satysfakcja, ten odbiór.
0: Spotykasz tych ten, młodych ludzi, okazuje się,
3: spotykam
0: że...
3: tych młodych ludzi, się okazuje, że bardzo dużo ludzi czyta, nawet oczywiście nie zostawiając śladu na blogu. Mhm. Kiedy nagle się dowiadujesz, że ktoś zaczyna z tobą dzień. Codziennie rano sięga i patrzy, co tam napisałaś, czy na przykład na Facebooku, bo teraz troszeczkę zdradziłam blog dla Facebooka, bo to są te krótsze formy, łatwiej wrzucać. No ale nawet wczoraj na spotkaniu też wiele osób mówiło, że koniecznie muszę kontynuować te krótkie formy również na blogu, bo często ludzie zaczynają dzień od tego. Mm-hmm. No więc to jest warte każdego trudu.
0: Ty też wspomniałaś w pewnym momencie, że jesteś tak optymistyczną osobą i o tej motywacji. I faktycznie na twoim Facebooku, którego cały czas przeglądam i który mi się wyświetla, tam jest tyle pozytywnych emocji. Ja niejednokrotnie mając jakiś gorszy dzień, że dobra, włączę Agę, zobaczę sobie, co Aga mi dzisiaj powie. Aga po prostu stawia mnie na nogi. Skąd ty bierzesz taką siłę?
3: Pojęcia nie mam. To znaczy, wiesz, ja nawet sobie wykułam definicję optymizmu. Tak się zastanawiam. O co chodzi z tym optymizmem? Bo przecież to nie chodzi o to, że ja jestem taką naiwną blondyneczką, która myślę, że życie jest wow, takie świetne, w ogóle nie ma. Sama doświadczam bardzo wielu różnych problemów, nie wiem, życiowych, różnych okoliczności, które tak jak każdy z nas, czy w rodzinie, czy w pracy, czy na co dzień. I myślę sobie, to nie jest tak, że ja myślę, że tego nie ma i jestem taka naiwna i uważam, że jeśli będę tak zaklinała rzeczywistość, to nic złego się nie zdarzy. Ale doświadczając nawet tych trudnych rzeczy w życiu, mając gorsze dni, tak jak każdy z nas, gdzieś tam na samym końcu tego wszystkiego tli się taka nadzieja i taka pewność, to nawet nie jest nadzieja, to jest po prostu pewność, że każdy człowiek w każdym momencie życia, na każdym etapie jego życia może okazać się i stać się lepszą osobą niż jest. Więc nieraz ludzie mówią, a po co jesteś taka naiwna, bo tak ludziom wierzysz i tak dalej. I ja sobie robię krótką kalkulację, mimo że z arytmetyki nie jestem dobra, to była zawsze moja pięta achillesowa, ale to nie wymaga, to nie jest wyższa matematyka, tylko myślę sobie tak, okej, więc jeśli bym się zamknęła na ludzi, nie była otwarta, owszem, może bym zyskała to, że wiele razy nie potłukłabym sobie głowy bądź też innej części ciała, zawierzając ludziom i na przykład zawodząc się na kimś, ale z drugiej strony, ile by wspaniałych ludzi by mnie ominęło, ile wspaniałych okazji. Więc i tak ten bilans wychodzi na plus, bo ufając ludziom i otwierając się na nowe znajomości, na różne sprawy, więc ja i tak zyskuję. Ja i tak w tym bilansie wychodzę na plus, bo ja poznaję o wiele więcej fajnych ludzi niż niefajnych. Oczywiście margines niefajności musi gdzieś istnieć, bo to dla równowagi, ale generalnie to jest właśnie mój optymizm. I to chyba jest jakiś taki gen dodatkowy, z którym się przychodzi na świat.
0: Z Podlasia.
3: Tak.
0: Gen z Podlasia. Dobra, bo wróciliśmy na chwilę do tych krótkich form i tego optymizmu, ale jest jeszcze trzecia książka, ta najnowsza, która tak. się pojawiła nie tak dawno temu, Witraż. Tak. I co to takiego?
3: Ja się śmieję, tu wyjdzie cała moja hipokryzja. Nie, oczywiście tak, bo ta książka Witraż to jest powieść. Mhm. Pierwsza powieść moja, do której ja widziałam, że ona powstanie, bo ja tych bohaterów już, że tak powiem, ubłaskawiłam w swojej głowie przed laty, tylko nie miałam czasu jakby się zmierzyć z tą powieścią. Ja widziałam, że ją zawsze napiszę przed taki moment, kiedy ci moi bohaterowie powyłazili z szuflady. Ja ich odświeżyłam, wiedziałam już, kto jest kim i po prostu właśnie tutaj wychodzi to, o czym ja wcześniej mówiłam, to, że ja uważając, że życie jest piękne, zdaję sobie sprawę z jego trudu, bo Witraż nie jest taką powieścią pogodną. Generalnie są trzy bohaterki, każda z nich jest inna, są różne wiekowo, mają różne standardy życia i różne oczekiwania od życia. I na pewno życie każdej z nich nie jest łatwe. To jest młoda dziewczyna, później troszkę starsza i w ogóle starsza pani, także wszystkie trzy zupełnie różnych bajek, powiedziałam. I to jest książka o tym, że życie jest też gatunkowo bardzo ciężkie. Ale znowuż tutaj, nawet pisząc ją, to sobie zdałam sprawę, myślę, matko, ja potrafię pisać, mówię, chyba wylazła ze mnie ta moja ciemna strona mojej duszy.
0: Ten marginesik,
3: czyli ja po prostu to wszystko wiem, że życie może być takie okrutne, złe i w ogóle do bani, ale znowu zostawiam czytelnika z takim otwartym zakończeniem i tutaj do głosu dochodzi to moje przeświadczenie o tym, że nawet każdy z tych bohaterów, bo ja bronię ich do śmierci całą sobą, że nawet te czarne charaktery, które tam występują, kto wie, może oni, one pewnego dnia okażą się takie bardziej ludzkie, bardziej będą miały twarz pozytywną i zostawiam czytelnika z takim otwartym zakończeniem. Ale generalnie jest to książka, której akcja dzieje się w Brukseli i nawiązuje również do, leciutko do Podlasia, chociaż nie tylko, bo tam bohaterki pochodzą, spotykamy emigrację z Podlasia, natomiast bohaterka pochodzi z Warszawy, inne tam z innych części, powiedziałabym może świata nawet.
0: Ty powiedziałaś też o tym, że wyjazd do Brukseli nie był twoim wymarzonym momentem w życiu. Miłość do Brukseli też na początku nie była prawdziwą, cudowną miłością od pierwszego wejrzenia. Czy to jest trochę tak, że ty w tej książce opowiadasz też trochę nadal o sobie? Że ta emigracja jest ciężka i trudna?
3: Padają pytania, na ile mnie jest w każdej z bohaterek. I te pytania są takie podszyte sensacją, bo te bohaterki są tam różne. Tam oczywiście jest wątek i jakiś emocjonalny, i miłosny, i jest przemoc. Różne rzeczy są. Natomiast powiem tak, może każda z moich bohaterek ma w sobie jakąś cechę, która mnie urzekła. Może to są kobiety, jakimi ja po części chciałabym być. A że jestem kreatorką, w pewnym sensie to mam ten przywilej i prawo, że stworzę je sobie tak, jak bym chciała. Na pewno są echa mojej emigracji. Na pewno są echa miejsc, które odwiedzałam. Bo ja tą emigrację zarobkową znam od podszewki, więc nie ukrywajmy, bo pierwszy raz jadąc tam jako studentka, później już jako dojrzała kobieta, więc po prostu znam każdy aspekt tej drabiny emigracyjnej od pracowników sezonowych poprzez ludzi, którzy porobili tam duże kariery. I na pewno się tam przewijają takie różne momenty, które ja sama przeżyłam, ale bardziej dotyczy to właśnie Brukseli i miejsc, a nie przeżyć bohaterek. I często pada pytanie o tytuł, bo tytuł jest Witraż, on nawiązuje do pewnej sceny i do rzeczywiście do witrażu, który tam zauroczył jedną z bohaterek i który znajdował się w jednym z domów, które ona odwiedziła. I ja cały czas tak mówię, no nie, to oczywiście gdzie jakieś tam są sugestie i tak dalej, ale jedna z czytelniczek powiedziała mi na spotkanie, ty nie oszukuj, ty znasz ten dom, ty dokładnie wiesz, bo ja zatem tak, no jest takie miejsce, jest taki dom, ale to było już tak dawno, że ja zapomniałam, ty dobrze wiesz, gdzie to jest i ja bym chciała też to wiedzieć, więc rzeczywiście był taki dom i to pamiętam na początku mojej emigracji, kiedy ja nie sądziłam, że będę pisała, po prostu zostałam zaproszona do takiej kamienicy secesyjnej, pięknej, to znaczy z zewnątrz ona była szara, pokryta kurzem, jak większość rzeczy w Brukseli. I weszłam i się zachwyciłam, bo po prostu właśnie zobaczyłam na półpiętrze wspaniały witraż, który był na wprost moich oczu. Ja wtedy pamiętam tą jedną myśl, jaka mi przyszła. Kiedyś, gdybym była, nie wiem, gdybym pisała cokolwiek, to ta...
0: Muszę to zapamiętać.
3: Ja muszę to zapamiętać. Ten obraz, ja wiem, że ten obraz utkwi mi na zawsze w głowie i po prostu efekt, jaki on wywołał we mnie, ten zachwyt. I rzeczywiście to później życie zaczęło tam układać swój scenariusz. Nie myślałam o tym pisaniu, w ogóle nie myślałam, że coś takiego się w moim życiu zdarzy. I w momencie, kiedy ci moi bohaterowie powieści powychodzili z szafy, z szuflady, to już wiedziałam, że to będzie ten kręgosłup, ta osnowa, ten dom z tym witrażem, on będzie, ale również w sposób symboliczny, bo on symbolizuje również ludzkie losy, które są jak witraż, to są kawałeczki różnych, zlepki szkiełek barwnych, ciemnych i kolorowych. I też życie ludzkie jest kruche, jak taki witraż, że jest piękne, zachwycające, czasami wystarczy moment, kiedy to wszystko jakoś tam zamienia się w gruz.
0: Piękne. A powiedz, teraz młodzi ludzie bardzo często się borykają z podjęciem decyzji, czy zostać w kraju, czy wyjechać za granicę. Powiedz, jak sobie poradzić, kiedy już podejmiemy decyzję, że musimy wyjechać z kraju? Jak poradzić sobie z tą tęsknotą za krajem?
3: Myślę, że teraz o wiele łatwiej jest z tą tęsknotą, ponieważ jak ja wyjeżdżałam pierwszy raz, oczywiście nie było takich narzędzi w ręku jak WhatsApp, Messenger i te inne wszystkie cudowne rzeczy, można rozmawiać przez Skype'a. Natomiast myślę, że na pewno tęsknota jest wpisana w każdą emigrację, bo nagle znajdujemy się w środowisku, wśród ludzi o innych mentalności, o innych zwyczajach i tak dalej. Przede wszystkim ja wszystkim doradzam być otwartym. Być otwartym, bo świat naprawdę jest bardziej przyjazny niż okrutny czy złowrogi. Mieszkam w Brukseli i bardzo często jak jestem w Polsce, to słyszę pytania, czy ty się nie boisz?
0: No tak.
3: Oczywiście. I łapię się na tym, że na co dzień w ogóle coś takiego nie istnieje jak strach. No oczywiście w momentach zagrożenia jakiegoś bezpośredniego, kiedy widzimy, nie wiem, jesteśmy świadkami ataku i tak dalej, myślę, że to bez względu na to, gdzie byśmy nie mieszkali, to jest ten strach, budzi się w nas odruchowo i to jest chyba jak najbardziej naturalne, bo musielibyśmy być, nie wiem, jakimiś głupcami bez wyobraźni, żeby się nie bać. Ale przecież nie trzeba wyjeżdżać z kraju, żeby nie wiem, stać się obiektem jakiegoś napadu i tak dalej. Więc oczywiście Bruksela, na co dzień widać te środki ostrożności wzmożone bardziej, ale ja zdałam sobie sprawę, że na co dzień jakby nie mam tego strachu w tyle głowy, więc chodzę do teatru, chodzę do kawiarni, spotykam się ze znajomymi. Mój syn oczywiście korzysta pełnymi garściami z życia w Brukseli, nie myśląc o tym, że za chwilę się coś wydarzy. Więc
0: możemy się też dać zwariować,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, więc otwartość przede wszystkim. Jeśli jesteśmy otwarci, to zaraz poznajemy też innych ludzi, poznajemy grupę, tak jak na przykład młodzież wyjeżdża, bardzo szybko poznaje grupy młodzieżowe z innych krajów, a że Bruksela jest właśnie tak wielokulturowa. Ja miałam przez pewien czas studentkę u siebie, Zosię, z Warszawy zresztą i ona zresztą to potwierdziła, że na przykład Bruksela na pierwszy rzut oka wydaje się szara i nudna. Ale ja często też to powtarzam dla wszystkich, że to jest miasto dla wtajemniczonych. Nie można w ogóle ufać swemu pierwszemu wrażeniu. To jest miasto dla wtajemniczonych, to znaczy, że będąc w Brukseli przez dzień czy przez dwa, w ogóle nie poznasz jej smaku, jej atmosfery i możesz wyjechać stamtąd z przeświadczeniem, że to jest najbrzydsza i najbardziej brudna stolica świata, która nie ma nic do zaoferowania. Ale po pierwsze, albo należy szybko poznać kogoś, kto jest w to miasto, kto jest wpisany w to miasto, on ci pokaże te wszystkie ścieżki, bądź też pozostać na dłużej, bo Bruksela naprawdę daje ogromne możliwości, ta ilość tych klubów jazzowych, różnych innych gatunków muzyki, pubów i tak dalej i ta wielokulturowość, która na każdym kroku pokazuje ci tę odmienność, odmienne kultury, naprawdę jest z czego wybierać. To jest tak tam naturalne, że ja na przykład przyjeżdżając na przykład do Warszawy, to czasami mi tego brakuje i nie wiem czego mi brakuje i tak jednocześnie sobie zdaję sobie sprawę, że no tam tak ta wielka różnorodność, że aż, nie wiem, zawrót głowy się ma. Oczywiście, że wiadomo, trzeba tak jak wszędzie też dbać o swoje bezpieczeństwo, no wszędzie są złodzieje, wszędzie są różne sytuacje nieprzyjemne i tak dalej, ale po prostu być otwartym i korzystać z tego, co nadaje.
0: To bardzo ładnie, bo moje kolejne pytanie miało właśnie brzmieć, jak zwiedzać Brukselę. Ty bardzo ładnie już przeszłaś do tego tematu.
3: A jeszcze dodam tylko, bo często to dla młodych jest bardzo kuszące, dla ludzi, którzy zresztą młodych, dla każdych, którzy, bo przecież oczywiście, nie wiem, kto to wymyślił, żeby wiek oceniać liczbą jakichś cyferek, to zupełny idiotyzm.
0: PESEL to w ogóle,
3: tak,
0: w ogóle. Możemy wyrzucić do kosza.
3: Tak, bo znam mentalnych starców, którzy nie mają jeszcze dwudziestki i osoby, które są młodzi całe życie, więc przede wszystkim Bruksela to doskonała baza wypadowa. Przecież jesteś w Brukseli, możesz pojechać na śniadanie do Londynu i tego samego dnia wrócić na kolację do Brukseli, bądź też do Amsterdamu, gdziekolwiek. Dwie godzinki, ty praktycznie jesteś w każdej stolicy Europy. No, coś fantastycznego uważam.
0: Bo ja właśnie byłem w Brukseli dosłownie kilka godzin, bo to była krótka przeprawa, prawda, między lotami.
3: Na pewno nie zauważyłeś uroku Brukseli.
0: Zauważyłem właśnie ten brutto, który widziałeś bardziej. Ale faktycznie ja wrócę do tej pierwszej książki, która właśnie w taki sposób zupełnie inny opisuje to miasto. Ja czytając tę książkę, właśnie przed tym moim wylotem do Brukseli, pomyślałem sobie, kurde, jak to musi być bardzo niesamowicie klimatyczne miejsce. Tylko właśnie, jak te miejsca znaleźć? Bo ty piszesz nie zawsze piszesz o oczywistych punktach Brukseli. To są często jakieś zaułki, że tak powiem, nawet tego miasta. Jak je odnaleźć?
3: Ja myślę, że bardziej należałoby szukać, bo oczywiście oficjalne przewodniki jak najbardziej i tak dalej. Natomiast to też jest sporo możliwości już takich praktycznych. Należałoby szukać blogów, które opisują Brukselę, bo to jest właśnie jakby Bruksela od kuchni poznana. Są czasami takie też również portale, które informują, podobnie jak w Warszawie, o różnych ciekawych wydarzeniach w mieście, typu Visit Brussels czy coś takiego. No i myślę, że właśnie w ten sposób, bo nie wiem, ja sama nie cierpię czytać oficjalnych przewodników, bo one są suche fakty, które mi natychmiast uciekają z pamięci i w ogóle sprawiają, że ja nie mam ochoty nawet zwiedzać tym miejscem. Ja mam taką w pigułce tyle różnych informacji rzeczowych, daty i w ogóle, które są dla mnie nie do zapamiętania. Także ja często też, nawet wybierając się w jakieś miejsce w Brukseli, którego nie znam, szukam właśnie zdanie internautów. Myślę, że to jest najbardziej takie wiarygodne i najbardziej informacje też z pierwszej ręki. Oni nawet napiszą ci, gdzie są czyste toalety, a gdzie nie, co należałoby. Także ja z tego też korzystam.
0: Ja mam wrażenie, że po naszej dzisiejszej audycji część słuchaczy Meloradii napisze do ciebie, na początek wejdzie na twojego bloga, żeby zobaczyć, które części Brukseli zwiedzić, potem napisze do ciebie, jeszcze zaprosi cię na kawę. Tak,
3: a ja bardzo chętnie będę przewodnikiem.
0: O,
3: ponieważ
0: właśnie.
3: Że uprawiając wolny zawód, w tej chwili już mnie jakby na to stać, że mogę dysponować swoim czasem. Także zdarzyło mi się już oprowadzać ludzi, którzy przyjechali właśnie śladami książki czy śladami bloga po Bruges, po Brugi, po Brukseli. Także to były wspaniałe momenty, które do dziś wspominamy i zawocowały właśnie takim zacieśnieniem tych więzów.
0: To ja umawiam sobie termin, dobrze?
3: O, bardzo proszę. Otwieramy kalendarze
0: i przyjeżdżam i zwiedzamy
3: ze wszystkimi
0: razem
3: tak, atrakcjami. Ja czasami nawet staram się ludzi, którzy przyjeżdżają, pokazać im również inne aspekty takiego zwykłego życia i zabieram do podbrukselskich miejscowości, bądź też w Brukseli do różnych dzielnic, żeby popatrzyli nie tylko to, co tam jest śladami przewodnika i tak dalej, po prostu jak żyją jak normalni ludzie. Czyli po prostu, żeby zobaczyli te osady, w których ludzie normalnie sypialnie tak zwane brukselskie i po prostu zwykłe osiedla.
0: Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale ja dałem się zaprosić na spacer po Brukseli i z pewnością z tego spaceru skorzystam. Agnieszka Korzeniewska, dziękuję bardzo za rozmowę. A czego ci życzyć?
3: Myślę, że po prostu, żeby doba była dłuższa.
0: Żeby doba była dłuższa.
3: Tylko tego, dobra, zresztą sobie poradzę.
0: Wszystkim, tobie przede wszystkim i wszystkim naszym słuchaczom też tego
3: to życzę. Zapraszam was do Brukseli, nie zapomnijcie parasolek tylko.
0: O, właśnie, tak. Bo to w deszczu też tam się spaceruje. To wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
3: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie w Mieście Młodości, a dziś moim i waszym gościem jest postać znana wszystkim, którzy buszują po internecie, którzy gdzieś zbłądzili w otchłań YouTube'a, to Cyber Marian. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie, to ja, tak.
4: Skąd wziął się Cyber Marian w internecie?
5: Pojawił się bardzo spontanicznie, po prostu. Zanim byłem Cyber Marianem, to robiłem dużo innych rzeczy. Tworzyłem, kręciłem filmy, nawet muzykę komponowałem. Więc gdzieś ta artystyczna dusza we mnie zawsze była. Więc Cyber Marian był jakby kolejnym takim moim pomysłem. Zaczęło się bardzo ciekawie, ponieważ zremiksowałem swoją babcię do muzyki elektronicznej.
4: To babci się podobało?
5: Tak, babcia nie słyszała tego nigdy. Nie, i ten kawałek sobie leżał i któregoś dnia sobie stwierdziłem, a zrobię teledysk do tej zremiksowanej mojej babci. I powstał tak właśnie Cyber Marian, wizualnie.
4: Cyber Marian był grzecznym uczniem w szkole, czy też już ponosiło i wtedy jeszcze chyba
5: znaczy,
4: Cyber Marian, nie było zdiagnozy?
5: Czy ja, bo to są dwie różne, bez alter ego i ja.
4: No ale jakoś gdzieś się łączycie w
5: tak,
4: środku.
5: Cyber Marian w postałce był bardzo grzeczny, był taki poukładany, dobrze się uczył.
4: Nie zanosiło się.
5: Może troszeczkę